0: Przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
1: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które

0: Grupami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
1: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie, jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
3: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
0: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50-48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26-24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24-19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują, no i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła, z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
4: Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Przez Europę przetacza się rekordowa fala upałów. Historyczne rekordy najwyższej temperatury padły w Polsce, Czechach i w Niemczech. W polskich Słubicach odnotowano 40,5 stopnia. Na ochłodzenie trzeba jeszcze poczekać, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze, intensywne opady porwisty, wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju. Natomiast każdym dniem te temperatury na zachodzie będą niższe. Już pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą znacząco spadać.
4: Podczas upałów należy pamiętać o ostrożności za kółkiem. Podróż w ponad 30-stopniowym upale to prawdziwe wyzwanie zarówno dla kierowcy i pasażera. Trzeba sprawdzić stan klimatyzacji i ułatwić sobie podróż w wysokiej temperaturze, radzi sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
6: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
4: Na polskich drogach kierowcy powinni spodziewać się licznych policyjnych kontroli. Mundurowi zwracają uwagę na prędkość i stan techniczny.

0: techniczny pojazdu oraz m.in. sposób przewożenia dzieci podczas wakacyjnych podróży. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy mają Poznań lub Wrocław.
1: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
2: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
1: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
2: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
1: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet $15 000 rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Były to protesty w obronie godności i wolności Polski, podkreślił prezydent podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Chylę czoła przed wami, bohaterowie, mówił w Poznaniu Karol Nawrocki.
4: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy Państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
0: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych. Żandarmeria wojskowa zapewnia tymczasem, że ani szefowi MON, ani motocykliście nic się nie stało po incydencie w Poznaniu. Motocyklista przewrócił się na rondzie tuż przed kolumną wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie, podkreślono w komunikacie. Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. W trakcie wjazdu kolumny na skrzyżowanie kierowca jednośladu stracił panowanie nad maszyną i wywrócił się na jezdnię. W Augustowie w województwie podlaskim rozpoczął się sezon kąpielowy. Nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy codziennie przez 8 godzin aż do końca wakacji.
5: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
6: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Muloradiowej Trójki.
5: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
6: Postiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Necko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
5: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
6: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
5: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze w nocy w większości regionów. Pogodnie tylko na południowym wschodzie, a na termometrach od 20 do 25 stopni. W ciągu dnia deszcz i burze w zachodniej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39 stopni. Chłodniej tylko 22 stopnie i tylko na wybrzeżu.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś poniedziałek, 29 czerwca i 180 dzień roku. Wschód słońca o 4.16, zachód minutę po 21.00. Czas na kartkę z kalendarza. 86 lat temu NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona około

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie.

0: Jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
1: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
0: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze

0: koszykarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła, z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
1: Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Przez Europę przetacza się rekordowa fala upałów. Historyczne rekordy najwyższej temperatury padły w Polsce, Czechach i w Niemczech. W polskich Słubicach odnotowano 40,5 stopnia. Na ochłodzenie trzeba jeszcze poczekać, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze intensywne, opady porwisty, wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju. Natomiast każdym dniem te temperatury na zachodzie będą niższe. Już pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą znacząco spadać.
1: Podczas upałów należy pamiętać o ostrożności za kółkiem. Podróż w ponad 30-stopniowym upale to prawdziwe wyzwanie zarówno dla kierowcy i pasażera. Trzeba sprawdzić stan klimatyzacji i ułatwić sobie podróż w wysokiej temperaturze, radzi sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
3: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
1: Na polskich drogach kierowcy powinni spodziewać się licznych policyjnych kontroli. Mundurowi zwracają uwagę na prędkość, stan techniczny pojazdu oraz m.in. sposób przewożenia dzieci podczas wakacyjnych podróży. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy mają Poznań lub Wrocław.
4: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
5: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
4: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
5: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
4: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet $15 000 rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Były to protesty w obronie godności i wolności Polski, podkreślił prezydent podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Chylę czoła przed wami, bohaterowie, mówił w Poznaniu Karol Nawrocki.
7: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy Państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
1: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych. Żandarmeria wojskowa zapewnia tymczasem, że ani szefowi MON, ani motocykliście nic się nie stało po incydencie w Poznaniu. Motocyklista przewrócił się na rondzie tuż przed kolumną wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie, podkreślono w komunikacie.

0: Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. W trakcie wjazdu kolumny na skrzyżowanie kierowca jednośladu stracił panowanie nad maszyną i wywrócił się na jezdnię. W Augustowie w województwie podlaskim rozpoczął się sezon kąpielowy. Nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy codziennie przez 8 godzin aż do końca wakacji.
1: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
2: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Muloradiowej Trójki.
1: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
2: Pustiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Neckko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
1: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
2: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
1: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze w nocy w większości regionów. Pogodnie tylko na południowym wschodzie, a na termometrach od 20 do 25 stopni. W ciągu dnia deszcz i burze w zachodniej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39 stopni. Chłodniej tylko 22 stopnie i tylko na wybrzeżu.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś poniedziałek, 29 czerwca i 180 dzień roku. Wschód słońca o 4.16, zachód minutę po 21.00. Czas na kartkę z kalendarza. 86 lat temu NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona około

poznać cię w innym czasie. Już nie mam jak.

0: Jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik polskich portów lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie. Jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
4: Linie lotnicze oferują pewne

0: To pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
1: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
2: Jedynki. Konieczne są radykalne zmiany w systemie ochrony zdrowia, mówią zgodnie politycy po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid Kacprzyk miał w rok zarobić 1 600 000 zł. Według szpitalnej dokumentacji pełnił wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie miał prowadzić działalność polityczną. Zdaniem Jolanty Niezgodzkiej z Koalicji Obywatelskiej nadużycie to m.in. źle rozłożone środki NFZ na wynagrodzenia dla lekarzy.
3: Tu wszyscy powinni być zainteresowani rozmową o tym, zwłaszcza lekarze, żeby ta transparentność była większa. To nie chodzi o to być może, żeby każdy miał dostęp do tego, ile konkretna osoba zarabia, ale jednak, żeby NFZ i Ministerstwo Zdrowia miało nad tym jakąś kontrolę.
2: Jedną z propozycji zmiany, jakie ma Lewica, jest wybór lekarzy, praca w prywatnym lub publicznym systemie ochrony zdrowia, a także ewidencja czasu pracy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, o czym w Radiowej Trójce mówiła Katarzyna Kotula.
4: Pierwsza ustawa, na jaką zdecydował się rząd, o jawności zarobków, nie rozumiem, dlaczego budzi takie emocje. Tu nie ma żadnej obawy, że ktoś użyje tych danych do tego, żeby kogoś szkalować, czy żeby podejmować jakieś decyzje polityczne, bo my, żeby zmieniać ten system, rzeczywiście musimy wiedzieć, ilu naprawdę w Polsce jest takich lekarzy, którzy doją ten system.
2: Prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące poważnych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. W aktualnościach przypominamy, wysoka temperatura zagraża nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Dlatego długie spacery z psem warto planować rano lub wieczorem. Trzeba też zapewnić czworonogom dostęp do chłodnej wody. Wysiłek fizyczny może być jednak niebezpieczny dla zwierząt, mówi behawiorystka Paulina Pomorska.
5: Pamiętajmy, by unikać intensywnego biegania, forsowania psa na treningach. Nie rzucajmy psu piłeczki, jeżeli temperatury są wysokie. Naprawdę pies nie jest w stanie sobie wyobrazić, że to mu zaszkodzi.
2: Eksperci po raz kolejny przypominają też, by pod żadnym pozorem nie pozostawiać zwierząt w zaparkowanych samochodach. Podczas upałów wnętrze auta może rozgrzać się nawet do 70 stopni.
6: To są aktualności jedynki.
2: Bramki na płatnych odcinkach autostrady A1 idą w górę, jeśli kierowcy czekają dłużej niż 25 minut. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak decyzję tłumaczy falą upałów w Polsce.
7: Będą podnoszone automatycznie szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
2: Bramki na A1 w razie tłoku będą otwierane do końca wakacji. W Holandii rośnie liczba dzieci nielegalnie wywożonych za granicę przez jednego z rodziców. Z danych Centrum do Spraw Uprowadzeń Dzieci za Granicę wynika, że w ubiegłym roku takich sytuacji było 270. Większość dzieci trafia do Syrii, Egiptu i Polski.
8: W 3/4 przypadków dzieci zostały wywiezione do Polski przez matki. Matki mówią, że to jest ich dziecko, ale to jest także dziecko ojca. Dzieci mają prawo do kontaktów i opieki obojga rodziców, powiedział mi dyrektor centrum Zoskun Curus. Nielegalne wywożenie nieletnich ma związek z

0: Z migracją. Po rozwodzie jeden z rodziców chce wrócić do kraju pochodzenia i zabiera dzieci ze sobą bez pozwolenia. Albo wymyśla różne historie, aby to pozwolenie od drugiego rodzica dostać. Na przykład mówi, że musi pojechać do swojego kraju, gdyż ciężko chory dziadek chce zobaczyć wnuki. Albo że chce zabrać dziecko na wakacje. Drugi rodzic daje zezwolenie, a dziecko nigdy już nie wraca. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny ekstremalnie upalny dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 35 do 39 stopni, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie, jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
4: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
0: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48.

8 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26-24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24-19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja i

temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.

0: Jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów.

pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje.

0: limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła, z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
1: Aktualności jedynki. Co najmniej 5 osób zginęło we wczorajszych atakach na wschodzie Ukrainy. 2 osoby w wyniku uderzeń w Zaporożu, a 16 zostało rannych. W obwodzie charkowskim uderzenie rakietowe w miasto Zmijów spowodowało śmierć jednej osoby i obrażenia 8 innych, w tym 2 dzieci. Policja obwodu charkowskiego poinformowała z kolei o śmierci funkcjonariusza, który zginął podczas prób organizacji ewakuacji mieszkańców innej miejscowości położonej dalej na północ. Z kolei w obwodzie sumskim w strefie przygranicznej zginęła starsza kobieta. Poinformował o tym szef władz regionalnych. Moskwa może chcieć przetestować jedność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, podaje The Guardian. Gazeta opiera się na źródłach wywiadowczych 2 państw wschodniej flanki NATO. W ubiegły poniedziałek o możliwych rosyjskich prowokacjach donosił też łotewski wywiad.
2: Według cytowanych przez brytyjski dziennik źródeł, Kreml może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO, czyli Łotwy, Litwy i Estonii. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest w stanie obecnie otworzyć drugiego frontu, jednak może zdecydować się na działania hybrydowe. Mogą to być na przykład ataki z użyciem rakiet, dronów oraz inne prowokacje mające na celu zniechęcenie państw sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał The Guardian. Brytyjski dziennik w swoim artykule przypomniał również wypowiedź premiera Donalda Tuska. Tu cytat: podzielamy bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach można spodziewać się różnego rodzaju eskalacji, powiedział w ostatni czwartek szef polskiego rządu, który na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wziął udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Policja w Tarnowskich Górach wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem Nakło-Chechło w okolicy Tarnowskich Gór. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, mówi Kamil Kubica z tarnowskiej policji.
3: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego zabrzanina w plecy.
1: Mężczyzna zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunków. Oprawcy następnie zawiadomili o sprawie policję.
4: To są aktualności jedynki.
1: Do 1450 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, poinformowała tymczasowa prezydent kraju Delcy Rodriguez. Około 3000 osób zostało rannych, 12 tysięcy mieszkańców przesiedlono, a około 750 budynków uległo zawaleniu. Ostateczny bilans może być jeszcze większy, wciąż trwają poszukiwania ocalałych. Do Wenezueli tymczasem popłynie doraźna pomoc finansowa. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro dla ludności dotkniętej kataklizmem.
5: Oprócz finansowego wsparcia Komisja Europejska aktywowała mechanizm ochrony ludności cywilnej. Jest on uruchamiany w sytuacjach kryzysowych. Działa tak, że Komisja przesyła do państw członkowskich pilne zapotrzebowanie, a następnie koordynuje oferowaną pomoc. Unijne kraje wysłały już do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratunkowe, strażaków i personel medyczny. Wsparciem jest także europejski system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna,

0: Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po kolejnej tropikalnej nocy z temperaturami powyżej 20 stopni przed nami kolejny niezwykle upalny dzień. Przelotnie popada i zagrzmi, a termometry pokażą od 35 do 39 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
4: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
3: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
4: Na letnisko zapraszamy.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Pracy serwis informacyjny Radia Katowice w skrócie Paweł Nadrowski.
1: Województwo śląskie również dziś z ostrzeżeniami trzeciego stopnia związanymi z upałem. Główny inspektorat sanitarny przypomina, aby pić więcej wody i uchładzać organizm. Na zewnątrz warto mieć nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem. Od dziś w części śródmieścia Katowic zaczyna funkcjonować strefa czystego transportu. Obejmie rynek i ulice wokół niego. Na jej obszar będą mogły wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Wśród wspomnianych wyjątków są wszystkie pojazdy zakupione przez mieszkańców metropolii przed wejściem strefy w życie. Dobiega końca program osłonowy ceny paliwa niżej. Niższa stawka VAT będzie obowiązywać do jutra włącznie. Eksperci z biura maklerskiego Reflex szacują, że całkowite wygaszenie programu może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40 lub 60 groszy za litr. W szpitalu powiatowym w Żywcu trwa wykańczanie trzeciego piętra na potrzeby oddziału kardiologicznego. Teraz działa on na dwóch piętrach, co jest kłopotliwe dla pacjentów i personelu. Nowy oddział będzie gotowy do pracy w połowie lipca.

0: To była niedziela z ekstremalną pogodą.
1: W całym kraju upał, a po południu od zachodu do Polski wkroczyły jeszcze intensywne burze.
0: Padł rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
2: Na stacji w Toruniu.

0: 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza, Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
1: Rekordowa temperatura prawdopodobnie stała się przyczyną śmierci 60-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie w województwie lubelskim.
2: Śmierć z powodu upałów. Proszę o szczególną ostrożność i uwagę. Niestety na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku Glinianki zmarła kobieta. Prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysoką temperaturę. Wyrazy współczucia dla bliskich napisał prezydent Chełma.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielny wieczór alert. Uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc, apeluje RCB.
2: Wieczorem nad zachodnią Polską nadciągnęły silne burze, nawałnice. Z wiatrem, deszczem i potężnym gradem uderzyły m.in. w Wielkopolskę i w ziemię lubuską.
1: A dzisiaj w związku z pogodą nie wyjedzie ponad 20 pociągów Intercity.
2: Spółka informuje w komunikacie, że wśród odwołanych połączeń jest ten ze Swarożyc, ze Szczecina do Kołobrzegu.
1: Na trasie Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna aż 3 skasowane pociągi nie pojadą. Jagna, Prząśniczka i Korczak.
2: Dwa połączenia anulowano między Krakowem a Jelenią Górą, to pociągi Szczeliniec i Sudeten.
1: Do Zakopanego nie dojedziemy dziś Kozicą, to skład z Poznania, który zakończy jazdę w Krakowie.
2: Odwołany został też pociąg TLK Fliska z Katowic do Gdyni i z powrotem.
1: Do tego mogą dochodzić opóźnienia, ostrzega rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę, one są najbardziej narażone na opóźnienia.
2: Przewoźnik zapewnia, że pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów, a ich bilety będą honorowane w innych pociągach.
1: Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap.
1: Obecnie nad Wisłą stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale jest to obecność rotacyjna.
4: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
5: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
4: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
5: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
4: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet $15 000 rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Stany Zjednoczone i Iran powstrzymają się od ataków, a statki będą mogły swobodnie przemieszczać się przez cieśninę Ormus, poinformował agencję Reutera przedstawiciel władz USA.
1: Delegacje obu krajów planują spotkać się jutro. Wczoraj przedstawiciele Iranu nie wzięli udziału w rozmowach technicznych.
2: Powrót do dyplomacji następuje po kilku dniach wzajemnych ataków i kontrataków rozpoczętych w czwartek, gdy irański pocisk trafił w statek towarowy w cieśninie Ormus.
1: Zarówno USA, jak i Iran oskarżyły się nawzajem o łamanie tymczasowego zawieszenia broni.
6: To są aktualności jedynki.
2: Kierunek Normandia.
1: Z Wrocławia wystartowała wczoraj czwarta wielka wyprawa maluchów.
2: 72 Fiaty 126P i ich załogi czeka niełatwa trasa przez Czechy, Austrię, Szwajcarię i Francję, mówi dyrektor generalny inicjatywy Marcin Małysz.
7: 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy francuskie, Alpy szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów.
1: Uczestnicy wyprawy chcą zebrać pieniądze dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.
2: Do tej pory w trzech poprzednich odsłonach wyprawy udało się zebrać 13 milionów złotych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 finału współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa.

zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie Stefan Estafao. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca spotkania Holandia-Maroko. Na kortach w stolicy Anglii rozpoczyna się dziś rywalizacja w głównym turnieju prestiżowego wielkoszlemowego

0: więcej nawet radości z tej gry.
1: Dziś jeszcze Magdalena Fręk zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a Magda Linet zagra z inną Rosjanką Mirą Andrejewą. Czekamy także na mecz Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
2: Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem turnieju tegorocznej Ligi Narodów. W pierwszym secie mieliśmy rekord najdłuższego seta w historii tych rozgrywek. Polska przegrała w nim 48-50. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Niemców 3-1 oraz wygrywali z Turcją i Belgią po 3-2. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki i zgromadzili 17 punktów. A następne zawody z udziałem drużyny prowadzonej przez Nicole Grbicie odbędą się w Chicago od 15 do 19 lipca. Wczoraj rozegrano też 2 spotkania 10 kolejki żużlowej Ekstraligi. W obu gospodarze doznawali porażek. Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50, a Stal Gorzów Wielkopolski uległa Unii Leszno 37-53. Liderem jest Sparta Wrocław.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
4: Pogoda.
5: Po rekordowo upalnej niedzieli, poniedziałek równie gorący na termometrach będzie na ogół od 35 do 39 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie od 28 do 32, a nad samym morzem miejscami nawet 22 stopnie. Pojawi się nowe zagrożenie, burze, także z gradem. Mają ominąć jedynie południowo-wschodnią Polskę oraz część wybrzeża i północny wschód kraju.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
4: Klimat.
5: Umiarkowana jakość powietrza w Gołuchowie, Legionowie, Sosnowcu i Trzebnicy, a poza tym w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Na razie źródła odnawialne produkują 14% prądu w sieci, a najkorzystniej będzie włączać urządzenia elektryczne od 13 do godziny 16. Zagrożenie pożarowe wzrosło do dużego w lasach Lubelszczyzny, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Poza tym jest na ogół średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym ta...
9: Czas na Autoradio w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zadowolona z upałów?
10: Bardzo.
9: Chociaż ty.
10: Tak. Niech trwają. Ruch na drogach regionu o tej porze spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć nieco więcej samochodów jest już w miejscu prac na trasie 44 w Bieruniu Nowym. Natężony ruch na trasie S1 w Zwardoniu przy granicy, na trasie 43 w Lgocie także trzeba zwolnić w miejscu, gdzie spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. W Lędzinach utrudnienia związane z budową trasy S1. Największe problemy dotyczą dróg lokalnych, którymi kierowcy omijają zamknięte odcinki. Te oficjalne trasy omijające zamknięte węzły kierują ruch przez Mysłowice, Tychy i Bieruń Stary, co wydłuża czas podróży. Na samej trasie S1 wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu i zwężenia. Także fragment ulicy Fredry wyłączony jest z ruchu. Zmieniono także w jego okolicach organizację ruchu. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
9: Jeszcze ważne pytanie. Do Pawła Nadrowskiego. Czy ty masz dzisiaj imieniny? Bo bylibyśmy nie mieli.
11: Mam dzisiaj
9: tak?
11: imieniny.
9: O, no to tak, wszystkiego,
11: Paweł, wspomniane dzisiaj imieniny.
9: Wszystkiego najlepszego. Nie skojarzyłem. To dzięki Oli z drugiej strony.
10: Musi nam wybaczyć, bo my jesteśmy Ślązoki, to bardziej o urodzinach.
9: My nie świętujemy imienin, ale jeżeli się trafiają, to każda okazja jest dobra, tak?
10: Tak.
9: Paweł, najlepszego, to potem wpadniemy na kawę i ciasto. Kawę mrożoną oczywiście.
12: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

0: Tacy serwis informacyjny Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Województwo śląskie również dziś z ostrzeżeniami trzeciego stopnia związanymi z upałem. Główny inspektorat sanitarny przypomina, aby pić więcej wody i uchładzać organizm. Na zewnątrz warto mieć nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem. Od dziś w części śródmieścia Katowic zaczyna funkcjonować strefa czystego transportu. Obejmie rynek i ulice wokół niego. Na jej obszar będą mogły wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Wśród wspomnianych wyjątków są wszystkie pojazdy zakupione przez mieszkańców metropolii przed wejściem strefy w życie. Dobiega końca program osłonowy ceny paliwa niżej. Niższa stawka VAT będzie obowiązywać do jutra włącznie. Eksperci z biura maklerskiego Reflex szacują, że całkowite wygaszenie programu może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40 lub 60 groszy za litr. W szpitalu powiatowym w Żywcu trwa wykańczanie trzeciego piętra na potrzeby oddziału kardiologicznego. Teraz działa on na dwóch piętrach, co jest kłopotliwe dla pacjentów i personelu. Nowy oddział będzie gotowy do pracy w połowie lipca.

0: Zawsze w poniedziałki łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Dziś nie inaczej. Damian Dąbrowski z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ostatni weekend czerwca miał być historyczny i taki też był. Co się wydarzyło? No, po pierwsze, został ustanowiony nowy rekord temperatury maksymalnej w granicach współczesnej Polski. W niedzielę w Słubicach temperatura wzrosła aż do 40,5 stopnia. Po drugie,

W Katowicach zanotowano najwyższą w historii temperaturę dla czerwca, 36,1. Nigdy wcześniej w czerwcu nie było u nas tak gorąco. No cóż, proszę Państwa, to jest kolejny dowód na to, że niestety ocieplenie klimatu postępuje w najlepsze. Co nas czeka po tym rekordowo upalnym weekendzie?

0: Proszę Państwa, za nami tropikalna noc, gdyż temperatura nie spadła poniżej 20 stopni. To również się zdarza bardzo rzadko. No i właśnie po tej tropikalnej nocy od rana w całym regionie będzie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu i wieczorem lokalnie możliwe będą punktowe burze. Niestety, przypominam, mamy teraz taki okres w pogodzie, że te burze mają charakter naprawdę bardzo, bardzo punktowy. Trzeba na bieżąco obserwować niebo, co się dzieje, bo nie da się dokładnie określić, w którym miejscu ewentualnie nastąpi rozwój takiej chmury burzowej. Ale już jeżeli dojdzie do takiego powstania cumulonimbusa, tej potężnej chmury burzowej, to wtedy uwaga, w tym miejscu może naprawdę solidnie polać. Wciąż bardzo upalnie. Dzisiaj maksymalnie po południu od 34 do 37 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, jedynie w czasie ewentualnych tych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, mamy 1018-1016 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane od dużego po małe. Na ogół bez deszczu, jedynie początkowo możliwe będą lokalnie zanikające opady. Temperatura minimalna 19-22, czyli znowu w większości regionu będzie czeka nas noc tropikalna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie 1016-1019 hektopaskali, czyli takie delikatne, kompletnie bez znaczenia wahania. Wtorek, 30 czerwca. Proszę Państwa, jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Większość regionu bez deszczu. Jedynie bardzo, bardzo lokalnie możliwe będą jakieś tam punktowe burze, ale raczej mniej niż dzisiaj. Upał jutro troszkę mniejszy. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie 1020-1017 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura minimalna 18-21, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1016 hektopaskali. No i prognoza na środę, to już będzie pierwszy dzień lipca. Proszę Państwa, zachmurzenie początkowo przeważnie małe, ale po południu i wieczorem wzrastające od zachodu do dużego, aż do wystąpienia tym razem w większości regionu opadów i uwaga, dość gwałtownych burz. Na razie tak się to zapowiada, że rzeczywiście te burze późnym popołudniem i wieczorem w środę mogą być miejscami dość gwałtowne, ale oczywiście to jeszcze jest kwestia do ustalenia ostatecznie. Temperatura maksymalna w środę od 30 do 32 stopni, czyli jeszcze nadal upał. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. No i ciśnienie spadnie do około 1010 hektopaskali. Na koniec dodam, że w kolejnych dniach, czyli od czwartku, już bez upału wrócimy do temperatury typowej dla naszego klimatu, czyli klimatu umiarkowanego, bo to, co mieliśmy w weekend, to była anomalia pogodowa, nie ma co ukrywać. Mieliśmy klimat taki, jak panuje w zasadzie w północnej Afryce. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Poważne kłopoty na autostradzie A4 w Gliwicach w stronę Wrocławia. Zablokowany jest prawy i środkowy pas. Między węzłem Sośnica a Zabrzem zderzyły się 4 ciężarówki. Autostrada zaczyna się mocno korkować. W Gliwicach ciasno też na węźle DTS-ki z drogą 88 oraz na samej trasie 88 w rejonie zjazdu na Toszecką, czyli drogę 901. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca. W Katowicach tłoczniej też na pasach do Sosnowca, zarówno na DTS-ce, jak i na drodze 78 przed węzłem Bagienna. Korek na wlocie do centrum Katowic od Tychów. Zderzak jadą kierowcy między Murckami a Giszowcem. Zatłoczone

Na Wiślanka w Katowicach, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Korek na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic. Swoje trzeba odstać na pasach do Katowic. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Jest 8. Strefa czystego transportu weszła w życie w Katowicach. Działa z wyjątkami i o nich za chwilę. 17 osób utonęło wczoraj w Polsce. Jurajscy ratownicy przypominają, że najpoważniejszym błędem jest spożywanie alkoholu przed pływaniem. W Londynie rozpoczyna się dziś Wimbledon. W planach mecz otwarcia z udziałem Mai Chwalińskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Katowice są kolejnym miastem, w którym obowiązuje strefa czystego transportu. Od dziś nie wjedziemy do części śródmieścia najstarszymi i najmniej ekologicznymi pojazdami. Strefa działa z wieloma wyjątkami. To sprawia, że ten model jest łagodny społecznie, ocenia profesor Jacek Szołtysek, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2: Bo on nie obejmuje mieszkańców strefy, którzy zarejestrowali swoje samochody przed wejściem regulacji. To oznacza, że miasto postawiło na stopniową transformację, a nie na gwałtowną. Wykluczenia transportowe. No i takie właśnie ewolucyjne podejście zwykle daje najlepsze efekty. Z jednej strony poprawi jakość życia, a z drugiej nie wywoła nadmiernych napięć społecznych.
0: Kierowcy spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i ci, którzy mieszkają w aglomeracji, ale kupią samochód dopiero teraz, chcąc wjechać do strefy czystego transportu, będą musieli spełnić określone warunki. Do strefy wjadą bowiem pojazdy benzynowe spełniające normy emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. W Polsce utonęło wczoraj 17 osób, poinformowała Komenda Główna Policji. To największa dobowa liczba zgonów nad wodą w tym roku. Od początku czerwca w całym kraju utonęło 55 osób. Zdaniem ratowników najpoważniejszy błąd popełniany nad wodą to spożywanie alkoholu przed kąpielą. Wśród najczęstszych przyczyn utonięć wskazywane są też brawura i nieuwaga. Jednak, jak wylicza Marcin Sanak z jurajskiego WOPR-u, liczba błędów popełnianych podczas spędzania czasu przy akwenach jest dłuższa.
3: Kolejna rzecz to nie schładzanie się, czyli 3-4 godziny opalamy się i potem nagle wchodzimy do wody. Trzecia sprawa tak naprawdę, no to co każdy z nas uczy się od dziecka, czyli po obfitym posiłku. Dajemy sobie te pół godziny do godziny, żeby na spokojnie to się ułożyło i dopiero wtedy wchodzimy do wody. Korzystanie przede wszystkim z kąpieli skrzeżonych. To jest podstawa. Tam, gdzie pilnują ratownicy, tam wiadomo, że jest bezpiecznie.
0: Ratownicy wodni apelują, aby przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczynku i nie ignorować ich zaleceń na strzeżonych kąpieliskach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ruszyła kompleksowa termomodernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Mazańcowicach w gminie Jasienica. Obejmie cały kompleks oświatowy, w którym funkcjonują szkoła podstawowa, przedszkole oraz filia gminnej biblioteki publicznej, mówi wójt Janusz Pierzyna.
4: Inwestycja ponad 15 milionów, 10 milionów 800 udało się pozyskać. Jest to wymiana ponad 400 okien, docieplenie dachu, jest izolacja, jest termomodernizacja, jest wymiana instalacji elektrycznej. Zostaną tam praktycznie mury, a jest to duży obiekt, który kiedyś został wybudowany przez społeczny komitet, potem żeśmy przez 30 lat go, można powiedzieć, modernizowali.
0: Prace mają się zakończyć pod koniec września. W Londynie rozpoczyna się dziś Wimbledon, najstarszy i najbardziej elegancki turniej tenisowy świata. Przez najbliższe 2 tygodnie oczy kibiców będą zwrócone na korty klubu All England Club, gdzie wielki sport miesza się z brytyjską tradycją. Wśród uczestniczek jest między innymi pochodząca z Dąbrowy Górniczej Maja Chwalińska. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
5: Ponieważ popyt na bilety przewyższa liczbę miejsc, tysiące fanów od niedzieli koczuje pod namiotami w słynnej Wimbledonowej kolejce w parku przed klubem. Tworzy się biwakowe miasteczko, widać tam namioty z narodowymi flagami z całego świata czy plakatami ulubionych tenisistów. Skala logistyczna imprezy jest ogromna. Truskawki serwowane kibicom są zbierane codziennie o świcie hrabstwie Kent i dostarczane na korty wraz z 10 tysiącami litrów gęstej śmietany. A tych truskawek będzie naprawdę dużo, nawet 2 miliony. Dla polskich kibiców najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie wydarzenie na korcie numer 12. To tam swój mecz otwarcia rozegra Maja Chwalińska. Później kibice będą czekać także na Magdalinet. Polka wystąpi na korcie numer 1, a jej rywalką będzie Mirra Andrijewa.
0: Wimbledon potrwa do 12 lipca.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś słonecznie i gorąco, bo na termometrach w regionie maksymalnie do 38 stopni. Po południu miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Poważne kłopoty na autostradzie A4 w Gliwicach w stronę Wrocławia. Zablokowany jest prawy i środkowy pas. Między węzłem Sośnica a Zabrzem zderzyły się 4 ciężarówki. Autostrada zaczyna się mocno korkować. W Gliwicach ciasno też na węźle DTS-ki z drogą 88 oraz na samej trasie 88 w rejonie zjazdu na Toszecką, czyli drogę 901. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca. W Katowicach tłoczniej też na pasach do Sosnowca, zarówno na DTS-ce, jak i na drodze 78 przed węzłem Bagienna. Korek na wlocie do centrum Katowic od Tychów. Zderzak jadą kierowcy między Murckami a Giszowcem. Zatłoczona Wiślanka w Katowicach na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Korek na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic. Swoje trzeba odstać na pasach do Katowic. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Zawsze w poniedziałki łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Dziś nie inaczej. Damian Dąbrowski z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ostatni weekend czerwca miał być historyczny i taki też był. Co się wydarzyło? No, po pierwsze, został ustanowiony nowy rekord temperatury maksymalnej w granicach współczesnej Polski. W niedzielę w Słubicach temperatura wzrosła aż do 40,5 stopnia. Po drugie, w Katowicach zanotowano najwyższą w historii temperaturę dla czerwca, 36

1/10. Nigdy wcześniej w czerwcu nie było u nas tak gorąco. No cóż, proszę Państwa, to jest kolejny dowód na to, że niestety ocieplenie klimatu postępuje w najlepsze. Co nas czeka po tym rekordowo upalnym weekendzie? No to zaczynamy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 29 czerwca.

0: umiarkowane. Jedynie po południu i wieczorem lokalnie możliwe będą punktowe burze. Niestety, przypominam, mamy teraz taki okres w pogodzie, że te burze mają charakter naprawdę bardzo, bardzo punktowy. Trzeba na bieżąco obserwować niebo, co się dzieje, bo nie da się dokładnie określić, w którym miejscu ewentualnie nastąpi rozwój takiej chmury burzowej. Ale już jeżeli dojdzie do takiego powstania cumulonimbusa, tej potężnej chmury burzowej, to wtedy uwaga, w tym miejscu może naprawdę solidnie polać. Wciąż bardzo upalnie. Dzisiaj maksymalnie po południu od 34 do 37 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, jedynie w czasie ewentualnych tych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, mamy 1018-1016 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane od dużego po małe. Na ogół bez deszczu, jedynie początkowo możliwe będą lokalnie zanikające opady. Temperatura minimalna 19-22, czyli znowu w większości regionu będzie czeka nas noc tropikalna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie 1016-1019 hektopaskali, czyli takie delikatne, kompletnie bez znaczenia wahania. Wtorek, 30 czerwca. Proszę Państwa, jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane. W większości regionu bez deszczu. Jedynie bardzo, bardzo lokalnie możliwe będą jakieś tam punktowe burze, ale raczej mniej niż dzisiaj. Upał jutro troszkę mniejszy. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie 1020-1017 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura minimalna 18-21, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1016 hektopaskali. No i prognoza na środę, to już będzie pierwszy dzień lipca. Proszę Państwa, zachmurzenie początkowo przeważnie małe, ale po południu i wieczorem wzrastające od zachodu do dużego, aż do wystąpienia tym razem w większości regionu opadów i, uwaga, dość gwałtownych burz. Na razie tak się to zapowiada, że rzeczywiście te burze późnym popołudniem i wieczorem w środę mogą być miejscami dość gwałtowne, ale oczywiście to jeszcze jest kwestia do ustalenia ostatecznie. Temperatura maksymalna w środę od 30 do 32 stopni, czyli jeszcze nadal upał. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. No i ciśnienie spadnie do około 1010 hektopaskali. Na koniec dodam, że w kolejnych dniach, czyli od czwartku, już bez upału wrócimy do temperatury typowej dla naszego klimatu, czyli klimatu umiarkowanego, bo to, co mieliśmy w weekend, to była anomalia pogodowa, nie ma co ukrywać. Mieliśmy klimat taki, jak panuje w zasadzie w północnej Afryce. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

0: Jest 8. Strefa czystego transportu weszła w życie w Katowicach. Działa z wyjątkami i o nich za chwilę. 17 osób utonęło wczoraj w Polsce. Jurajscy ratownicy przypominają, że najpoważniejszym błędem jest spożywanie alkoholu przed pływaniem. W Londynie rozpoczyna się dziś Wimbledon. W planach mecz otwarcia z udziałem Mai Chwalińskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Katowice są kolejnym miastem, w którym obowiązuje strefa czystego transportu. Od dziś nie wjedziemy do części Śródmieścia najstarszymi i najmniej ekologicznymi pojazdami. Strefa działa z wieloma wyjątkami. To sprawia, że ten model jest łagodny społecznie, ocenia profesor Jacek Szołtysek, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2: Bo on nie obejmuje mieszkańców strefy, którzy zarejestrowali swoje samochody przed wejściem regulacji. To oznacza, że miasto postawiło

0: Było na stopnią transformacji, a nie na gwałtowne wykluczenia transportowe. No i takie właśnie ewolucyjne podejście zwykle daje najlepsze efekty. Z jednej strony poprawi jakość życia, a z drugiej nie wywoła nadmiernych napięć społecznych.
1: Kierowcy spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i ci, którzy mieszkają w aglomeracji, ale kupią samochód dopiero teraz, chcąc wjechać do strefy czystego transportu, będą musieli spełnić określone warunki. Do strefy wjadą bowiem pojazdy benzynowe spełniające normy emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. W Polsce utonęło wczoraj 17 osób, poinformowała Komenda Główna Policji. To największa dobowa liczba zgonów nad wodą w tym roku. Od początku czerwca w całym kraju utonęło 55 osób. Zdaniem ratowników najpoważniejszy błąd popełniany nad wodą to spożywanie alkoholu przed kąpielą. Wśród najczęstszych przyczyn utonięć wskazywane są też brawura i nieuwaga. Jednak, jak wylicza Marcin Sanak z jurajskiego WOPR-u, liczba błędów popełnianych podczas spędzania czasu przy akwenach jest dłuższa.
2: Kolejna rzecz to nieschładzanie się, czyli 3-4 godziny opalamy się i potem nagle wchodzimy do wody. Trzecia sprawa tak naprawdę, no to co każdy z nas uczy się od dziecka, czyli po obfitym posiłku. Dajemy sobie te pół godziny do godziny, żeby na spokojnie to się ułożyło i dopiero wtedy wchodzimy do wody. Korzystanie przede wszystkim z kąpieli strzeżonych. To jest podstawa. Tam, gdzie pilnują ratownicy, tam wiadomo, że jest bezpiecznie.
1: Ratownicy wodni apelują, aby przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczynku i nie ignorować ich zaleceń na strzeżonych kąpieliskach.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Ruszyła kompleksowa termomodernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Mazańcowicach w gminie Jasienice. Obejmie cały kompleks oświatowy, w którym funkcjonują szkoła podstawowa, przedszkole oraz filia gminnej biblioteki publicznej, mówi wójt Janusz Pierzyna.
4: Inwestycja ponad 15 milionów, 10 milionów 800 udało się pozyskać. Jest to wymiana ponad 400 okien, docieplenie dachu, jest izolacja, jest termomodernizacja, jest wymiana instalacji elektrycznej. Zostaną tam praktycznie mury, a jest to duży obiekt, który kiedyś został wybudowany przez społeczny komitet, potem żeśmy przez 30 lat go, można powiedzieć, modernizowali.
1: Prace mają się zakończyć pod koniec września. W Londynie rozpoczyna się dziś Wimbledon, najstarszy i najbardziej elegancki turniej tenisowy świata. Przez najbliższe 2 tygodnie oczy kibiców będą zwrócone na korty klubu All England Club, gdzie wielki sport miesza się z brytyjską tradycją. Wśród uczestniczek jest między innymi pochodząca z Dąbrowy Górniczej Maja Chwalińska. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
5: Ponieważ popyt na bilety przewyższa liczbę miejsc, tysiące fanów od niedzieli koczuje pod namiotami w słynnej Wimbledonowej kolejce w parku przed klubem. Tworzy się biwakowe miasteczko, widać tam namioty z narodowymi flagami z całego świata czy plakatami ulubionych tenisistów. Skala logistyczna imprezy jest ogromna. Truskawki serwowane kibicom są zbierane codziennie o świcie hrabstwie Kent i dostarczane na korty wraz z 10 tysiącami litrów gęstej śmietany. A tych truskawek będzie naprawdę dużo, nawet 2 miliony. Dla polskich kibiców najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie wydarzenie na korcie numer 12. To tam swój mecz otwarcia rozegra Maja Chwalińska. Później kibice będą czekać także na Magdę Linet. Polka wystąpi na korcie numer 1, a jej rywalką będzie Mirra Andrijewa.
1: Wimbledon potrwa do 12 lipca.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś słonecznie i gorąco, bo na termometrach w regionie maksymalnie do 38 stopni. Po południu miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze.
7: Zawsze w poniedziałki łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Dziś nie inaczej. Damian Dąbrowski z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ostatni weekend czerwca miał być historyczny i taki też był. Co się wydarzyło? No, po pierwsze, został ustanowiony nowy rekord temperatury maksymalnej w granicach współczesnej Polski. W niedzielę w Słubicach temperatura wzrosła aż do 40,5 stopnia. Po drugie, w Katowicach zanotowano najwyższą w historii temperaturę dla czerwca, 36,1. Nigdy wcześniej w czerwcu nie było u nas tak gorąco. No cóż, proszę Państwa, to jest kolejny dowód na to, że niestety ocieplenie klimatu postępuje w najlepsze. Co nas czeka po tym rekordowo upalnym weekendzie? No to zaczynamy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 29 czerwca. Proszę Państwa, za nami tropikalna noc, gdyż temperatura nie spadła poniżej 20 stopni. To również się zdarza bardzo rzadko.

No i właśnie po tej tropikalnej nocy od rana w całym regionie będzie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu i wieczorem lokalnie możliwe będą punktowe burze. Niestety, przypominam, mamy teraz taki okres w pogodzie, że te burze mają charakter naprawdę bardzo, bardzo

0: solidnie polać. Wciąż bardzo upalnie. Dzisiaj maksymalnie po południu od 34 do 37 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, jedynie w czasie ewentualnych tych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, mamy 1018-1016 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane od dużego po małe. Na ogół bez deszczu, jedynie początkowo możliwe będą lokalnie zanikające opady. Temperatura minimalna 19-22, czyli znowu w większości regionu będzie czeka nas noc tropikalna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie 1016-1019 hektopaskali, czyli takie delikatne, kompletnie bez znaczenia wahania. Wtorek, 30 czerwca. Proszę Państwa, jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Większość regionu bez deszczu. Jedynie bardzo, bardzo lokalnie możliwe będą jakieś tam punktowe burze, ale raczej mniej niż dzisiaj. Upał jutro troszkę mniejszy. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie 1020-1017 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów, temperatura minimalna 18-21, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1016 hektopaskali. No i prognoza na środę to już będzie pierwszy dzień lipca. Proszę Państwa, zachmurzenie początkowo przeważnie małe, ale po południu i wieczorem wzrastające od zachodu do dużego, aż do wystąpienia tym razem w większości regionu opadów i, uwaga, dość gwałtownych burz. Na razie tak się to zapowiada, że rzeczywiście te burze późnym popołudniem i wieczorem w środę mogą być miejscami dość gwałtowne, ale oczywiście to jeszcze jest kwestia do ustalenia ostatecznie. Temperatura maksymalna w środę od 30 do 32 stopni, czyli jeszcze nadal upał. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. No i ciśnienie spadnie do około 1010 hektopaskali. Na koniec dodam, że w kolejnych dniach, czyli od czwartku, już bez upału wrócimy do temperatury typowej dla naszego klimatu, czyli klimatu umiarkowanego, bo to, co mieliśmy w weekend, to była anomalia pogodowa, nie ma co ukrywać. Mieliśmy klimat taki, jak panuje w zasadzie w północnej Afryce. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce.

Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Jest 10. 17 osób utonęło wczoraj w Polsce. Ratownicy podkreślają, że przyczyną nierzadko jest alkohol. Rząd będzie obradować nad przepisami, które mają zakazać pracy na zewnątrz w trakcie upałów. W Tychach rusza kolejna mobilna zbiórka tekstyliów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 24 osoby utonęły w Polsce w weekend. Wczoraj doszło do 17 utonięć. Ratownik wodnej służby ratunkowej Dawid Dudkiewicz podkreśla, że powstrzymując się od spożywania alkoholu nad wodą, można byłoby uniknąć wielu spośród tych śmierci.
2: Niestety do najczęstszych błędów, jakie popełniamy, jest to, że wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. Apel o odpowiedzialność, apel o to, żeby użyć głowy, żeby zachować się bezpiecznie, żeby myśleć za siebie, ale też za innych, dbać o swoje bezpieczeństwo, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
0: Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób, spośród których jedna w województwie śląskim. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby Polacy nie pracowali na zewnątrz w czasie ekstremalnych upałów. Propozycja resortu ma trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora powiedziała, że jest to odpowiedź na coraz trudniejszą aurę.
3: Będzie odbywał się dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, które pochyli się nad propozycją Ministerstwa Rodziny dotyczącą pracowania w wysokiej temperaturze, która ogranicza właśnie możliwości tego typu pracy na zewnątrz. Na przykład to jest 32 stopnie, więc resort rodziny wychodzi z takimi działaniami, aby zadbać o dobro pracowników dzięki inicjatywie pani ministry.
0: Dziś w większości kraju, w tym województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia w związku z upałem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sanepid apeluje, aby nie przywozić leków z zagranicy. Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które w Polsce są dostępne tylko na receptę, a w innych krajach często można je kupić bez niej. Śląski inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik mówi, że stosowanie takich leków może być niebezpieczne dla zdrowia.
4: Nie ma sensu zaopatrywania się, czy też uprawiać turystyki w postaci przywożenia leków, bo zwłaszcza antybiotyk musi być konkretne wskazanie lekarskie. To nie jest absolutnie cukierek, którego można obojętnie sobie zjeść. Antybiotyk to jest potężna broń przeciwko drobnym ustrojom, ale musi być w sposób celowany użyty.
0: Doktor Grzegorz Chudzik wskazał, że nie wiadomo, czy skład kupowanych za granicą leków jest zgodny z tym, co deklarowane jest na opakowaniu. W Tychach rusza kolejna mobilna zbiórka odpadów tekstylnych. Zużyte ubrania czy obuwie będzie można bezpłatnie oddać w 26 punktach w mieście, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Wawak.
5: W każdym punkcie pojemniki będą dostępne przez jeden dzień od godziny 10 do 17. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby wzięli udział w akcji. Tekstylia można także bezpłatnie oddawać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Te znajdują się przy ulicy Serdecznej, Dojazdowej i Katowickiej.
0: Dziś punkt jest dostępny dla mieszkańców na parkingu w rejonie przychodni przy ulicy Wojska Polskiego. Harmonogram zbiórek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tychach. Dziś temperatura do 38 stopni. Dużo słońca, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze.
6: Piękny, bo wreszcie wakacyjny. Jesteśmy na plaży Morawa Północ w Katowicach i przybył do nas Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody.
7: Dzień dobry.
6: Na leżaczek, zapraszam. Na leżaczek, rozłóż się wygodnie.
7: Dobrze, pozwolisz, że tak. O.
6: Tak się zastanawiam, Wojtku, czy teraz ty możesz...
7: Teraz człowiek zapomina o Bożym Świecie. Jak przyjemnie.
6: Mam nadzieję, że nie zapomnisz, o czym masz opowiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Czy ty możesz nas w ogóle czymś zaskoczyć jeszcze?
7: Zaskoczę burzami, dlatego że to nie jest front, który przemieszcza się przez cały kraj i powiemy, że w całym kraju będzie teraz deszczowo i burzowo. Natomiast to będą zjawiska lokalne, ale no, trzeba przygotować się na to, że gdzieś tam zagrzmi i popada deszcz, a te opady mogą być bardzo silne. Proszę Państwa, rozkojarzyłem się trochę w takiej scenerii jeszcze z Dominiką. No, tutaj człowiek musi się skoncentrować, a tu pełne rozkojarzenie nas atakuje. Proszę Państwa, dziś do 37 stopni, od 34 do 37, to jest taka rozpiętość, ale w tych granicach dzisiaj termometry będą pokazywać swoje wartości. Ciśnienie 1016 hektopaskali, zachmurzenie naprawdę małe i umiarkowane, dużo, dużo słońca, no i ta temperatura wysoka, niższa niż niż wczoraj, ale i tak wysoka. Proszę Państwa, w nocy 21-22 stopnie. To naprawdę będzie romantyczna, to kolejna naprawdę, zresztą noc.
6: To naprawdę nie jest źle. Wczoraj dzwoniła koleżanka z Paryża, 33 stopnie przez całą noc na termometrach.
7: No to rzeczywiście pobili nas, ale nam wystarczy 22-23 maksymalnie, żeby jeśli ktoś lubi nockę, no to tak przebywać sobie w gronie znajomych około 23-24 w takiej temperaturze to sama przyjemność. Proszę Państwa, jutro we wtorek do 33 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry, czyli znów troszkę chłodniej o 1 stopień, ale zawsze zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie w granicach 1014 hektopaskali. Tutaj zauważamy pewną tendencję zniżkową, dlatego że jeśli będą te burze, to one i w ogóle opady deszczu, to one będą nam obniżać ciśnienie. Już w środę na przykład 1010 hektopaskali, ale w środę 31-32 stopnie, czyli znów troszkę chłodniej. Proszę Państwa, jest prognoz długoterminowych. Teraz będzie, Dominika, zaskoczenie dla Ciebie, dlatego że jak te burze już się rozpanoszą tak nad naszym krajem i popada to tu, to tam, to później zmiana pogody od środy. Wszystko wskazuje na to, że od środy, tej środy do następnej w przyszłym tygodniu będzie 22-23, dużo słońca, jakieś tam chmurki będą się pojawiać.
6: Chwila ochłody.
7: Chwila ochłody, a później pewnie wrócą burze i upały, ale to jest prognoza długoterminowa, więc nie sposób wszystko teraz przewidzieć.

0: widzieć. Proszę Państwa, a zatem dziś gorąco do 37 stopni miejscami, jutro do 33, w środę do 31, czyli tendencje zniżkowe, ale jednak cały czas bardzo, bardzo gorąco i słonecznie.
1: Chciałam powiedzieć, że jeżeli Państwo szukają ucieczki i jakiegoś miejsca, w którym można sobie lepiej radzić z tą temperaturą, to tutaj zdecydowanie
0: jest to jest przyjemnie, pięknie, proszę
1: jest
0: Państwa.
1: Przyjemny

0: Coraz więcej, chociaż na razie jeszcze całkiem niewiele tutaj chętnych plażowiczów, ale myślę, że
1: to nie widziałeś
0: się...
1: tam na dole.
0: To może lepiej.
1: Zejdź na dół i zobaczysz, ile ludzi już przyszło.
0: Bo chciałam zachęcić. Nie strasz tłumami. Nie strasz tłumami.
1: Zachęcaj.
0: Zapraszamy Państwa na plażę Morawa Północ w Katowicach.
1: No bo ja się położę jeszcze wygodnie.
0: To poleż sobie. Wojciech Skowroński.
1: Przesuń się trochę. O, już mi wygodnie. Proszę Państwa, zachęcamy, bo naprawdę warto tu przyjechać.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4 w Gliwicach. Na pasach do Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki. Wszystkie pasy autostrady są zablokowane, ale kierowcy mają możliwość przejechać pasem drogi zbiorczej. Apelujemy jednak, żeby w miarę możliwości omijać autostradę, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
1: Jeżeli jest to możliwe, prosimy o wybór tras alternatywnych, co pozwoli ograniczyć tworzenie się zarówno zatorów, jak i usprawni działanie służb ratunkowych oraz prowadzonych czynności.
0: Do wypadku doszło na 317 kilometrze autostrady. Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy. Poza tym zdarzeniem ruch na drogach teraz raczej spokojny i większych utrudnień nie trzeba się spodziewać. Jadący jedynką na południe regionu z Katowic do Biezga z większym ruchem muszą się jednak liczyć w Goczałkowicach. Zatłoczony jest jeszcze także zjazd z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400. Czekamy na

0: To poczekam na ciebie. Lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.
1: Co jest

0: Jest 11. Sąd zdecydował o aresztowaniu 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju. Koleje Śląskie odwołają dziś część pociągów w związku z upałem. Do 18 mężczyźni w Częstochowie mogą wykonać podstawowe badania profilaktyczne, bezpłatnie i bez skierowania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza. 19-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Prokurator Jacek Rzeszowski, kierujący prokuraturą rejonową w Jastrzębiu-Zdroju, poinformował, że w czasie przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wykluczono, aby 19-latek w momencie ataku był pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych badań wynika natomiast, że był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Według śledczych napastnik nie znał pokrzywdzonych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Upał powoduje utrudnienia na kolei. W związku z wysoką temperaturą wprowadzono odcinkowe ograniczenia prędkości na torach. Poprzedziły je pomiary temperatury szyn. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk powiedział, że część pociągów z tego powodu będzie dziś odwołana.
2: W celu zwiększenia przepustowości i zminimalizowania opóźnień zostanie odwołanych 12 pociągów Kolei Śląskich oraz 7 pociągów Intercity. Podróżni pojadą innymi pociągami. W przypadku Kolei Śląskich będą to wyłącznie pociągi w relacji Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, Gliwice. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.
0: Dodatkowo przewoźnik zaleca pasażerom odpowiednie przygotowanie do podróży pociągiem w trakcie upału. Przede wszystkim zabranie

0: odpowiedniej ilości wody. Personel w pociągach jest też przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dobiega końca program osłonowy ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie zaczęło się w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Za to niższa stawka VAT obowiązywać będzie do jutra włącznie. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że było to bardzo potrzebne rozwiązanie.
1: Tego typu programy chroniące kieszeń obywatela są potrzebne i one zawsze są w jakiś sposób czasowe. No, sytuacja się wyrównuje, w związku z tym rozumiem, że rząd musi racjonalnie wydawać środki publiczne.
0: Natomiast Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że program nie powinien być wygaszany.
2: Na pewno wyhamował ceny, wzrost cen paliw w Polsce i ten program powinien być kontynuowany. Problem jest ze względu na wakacje i na całą gospodarkę. To nie będzie przyjęte dobrze przez Polaków, tym bardziej na okres wakacyjny.
0: Zdaniem ekspertów z biura maklerskiego Reflex, całkowite wygaszenie programu CPN może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40 lub 60 groszy za litr. Do 18 w Częstochowie mężczyźni mogą wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Na terenie Caritas Archidiecezji Częstochowskiej stoi specjalny bus. Można w nim wykonać m.in. pomiar ciśnienia i tętna, EKG, analizę składu ciała czy testy sprawnościowe. Można też skorzystać z konsultacji farmaceutycznej i badań USG. Badania są bezpłatne, nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Wyjątek to badania USG, na które liczba miejsc jest ograniczona. Specjaliści przypominają, że wiele chorób, w tym nadciśnienie, zaburzenia metaboliczne czy schorzenia układu krążenia, przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś słonecznie, choć po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura do 38 stopni. Końcówka czerwca to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
4: Piękny, bo wreszcie wakacyjny. Jesteśmy na plaży Morawa Północ w Katowicach i przybył do nas Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody.
5: Dzień dobry.
4: Należaczek, zapraszam. Dobry. Należaczek, rozłóż się wygodnie.
5: Dobrze, no, pozwolisz, że tak. O.
4: Tak się zastanawiam, Wojtku, czy teraz ty możesz...
5: Teraz człowiek zapomina o Bożym świecie. Jak przyjemnie.
4: Mam nadzieję, że nie zapomnisz, o czym masz opowiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Czy ty możesz nas w ogóle czymś zaskoczyć jeszcze?
5: Zaskoczę burzami, dlatego że to nie jest front, który przemieszcza się przez cały kraj i powiemy, że w całym kraju będzie teraz deszczowo i burzowo. Natomiast to będą zjawiska lokalne, ale no, trzeba przygotować się na to, że gdzieś tam zagrzmi i popada deszcz, a te opady mogą być bardzo silne. Proszę Państwa, rozkojarzyłem się trochę w takiej scenerii jeszcze z Dominiką. No, tutaj człowiek musi się skoncentrować, a tu pełne rozkojarzenie nas atakuje. Proszę Państwa, dziś do 37 stopni, od 34 do 37, to jest taka rozpiętość, ale w tych granicach dzisiaj termometry będą pokazywać swoje wartości. Ciśnienie 1016 hektopaskali, zachmurzenie naprawdę małe i umiarkowane, dużo, dużo słońca, no i ta temperatura wysoka, niższa niż wczoraj, ale i tak wysoka. Proszę Państwa, w nocy 21-22 stopnie. To naprawdę będzie romantyczna, to kolejna naprawdę, zresztą noc.
4: To naprawdę nie jest źle. Wczoraj dzwoniła koleżanka z Paryża, 33 stopnie przez całą noc na termometrach.
5: No to rzeczywiście pobili nas, ale nam wystarczy 22-23 maksymalnie, żeby jeśli ktoś lubi nockę, no to tak przebywać sobie w gronie znajomych około 23-24 w takiej temperaturze to sama przyjemność. Proszę Państwa, jutro we wtorek do 33 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry, czyli znów troszkę chłodniej o 1 stopień, ale zawsze. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie w granicach 1014 hektopaskali. Tutaj uważamy pewną tendencję zniżkową, dlatego że jeśli będą te burze, to one i w ogóle opady deszczu, to one będą nam obniżać ciśnienie. Już w środę na przykład 1010 hektopaskali, ale w środę 31-32 stopnie, czyli znów troszkę chłodniej. Proszę Państwa, jest prognoz długoterminowych. Teraz będzie, Dominika, zaskoczenie dla Ciebie, dlatego że jak te burze już się rozpanoszą tak nad naszym krajem i popada to tu, to tam, to później zmiana pogody od środy. Wszystko wskazuje na to, że od środy, tej środy do następnej w przyszłym tygodniu będzie 22-23, dużo słońca, jakieś tam chmurki będą się pojawiać.
4: Chwila ochłody.
5: Chwila ochłody, a później pewnie wrócą burze i upały.

0: ale to jest prognoza długoterminowa, więc nie sposób wszystko teraz przewidzieć. Proszę Państwa, zatem dziś gorąco do 37 stopni miejscami, jutro do 33, w środę do 31, czyli tendencje zniżkowe, ale jednak cały czas bardzo, bardzo gorąco i słonecznie.
1: Chciałam powiedzieć, że jeżeli Państwo szukają ucieczki i jakiegoś miejsca, w którym można sobie lepiej radzić z tą temperaturą,

0: na dół i zobaczysz, ile ludzi już przyszło.
1: Bo chciałam zachęcić. Nie strasz tłumami. Nie strasz tłumami.
0: Zachęcaj.
1: Zapraszamy Państwa na plażę Morawa Północ w Katowicach.
0: No to ja się położę jeszcze wygodnie.
1: To poleż sobie. Wojciech Skowroński.
0: Przesuń się trochę. O, już mi wygodnie. Proszę Państwa, zachęcamy, bo naprawdę warto tu przyjechać.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4 w Gliwicach. Na pasach do Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki. Wszystkie pasy autostrady są zablokowane, ale kierowcy mają możliwość przejechać pasem drogi zbiorczej. Apelujemy jednak, żeby w miarę możliwości omijać autostradę, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
1: Jeżeli jest to możliwe, prosimy o wybór tras alternatywnych, co pozwoli ograniczyć tworzenie się zarówno zatorów, jak i usprawni działanie służb ratunkowych oraz prowadzonych czynności.
0: Do wypadku doszło na 317 kilometrze autostrady. Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy. Poza tym zdarzeniem ruch na drogach teraz raczej spokojny i większych utrudnień nie trzeba się spodziewać. Jadący jedynką na południe regionu z Katowic do Bielska z większym ruchem muszą się jednak liczyć w Goczałkowicach. Zatłoczony jest jeszcze także zjazd z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400, czekamy na

0: Jest 12. Areszt dla 19-latka, który w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożem 4 osoby. W Katowicach obowiązuje już strefa czystego transportu. Politechnika Śląska zaprasza do siebie potencjalnych studentów. Czeka ponad 9,5 tysiąca miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. O szczegółach Joanna Opas.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu. Przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
0: Napastnikowi grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Od dziś w części Śródmieścia Katowic zaczęła funkcjonować strefa czystego transportu. Obejmuje rynek oraz ulice wokół niego. Na jej obszar mogą wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Jak mówił niedawno w Radiu Katowice prezydent miasta Marcin Krupa, strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Dopuszczony będzie wjazd wszystkich samochodów mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zakupionych przed dniem uruchomienia strefy.
3: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy i tak dalej. A więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
0: Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli spełnić dodatkowe warunki. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające normę emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. Dotyczy to również mieszkańców metropolii, którzy kupią pojazd po wejściu strefy w życie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Onkologia w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu przeszła modernizację. Placówka otrzymała na ten cel ponad 80 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Dr Marek Kowalczyk z sosnowieckiego szpitala mówi, że pacjenci onkologii klinicznej mogą liczyć na komfortowe warunki.
4: Te wnętrza są w chwili obecnej dostosowane do standardów, które powinny obowiązywać w każdym oddziale onkologii, plus są dodatki, których nie ma w każdym oddziale onkologii, czyli strefa komfortu dla pacjenta. Nowe kolory, nowy sprzęt, nowe wyposażenie, klimatyzowany oddział z należną temperaturą. To zdecydowana poprawa komfortu chorego.
0: Zakupiono też nowe urządzenia do diagnostyki i leczenia chorób.

0: nowotworowych. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Z kolei w rankingu Perspektywy 2026 znalazła się na miejscu 8 wśród najlepszych uczelni akademickich w kraju. Tymczasem trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów. Prorektor Politechniki Śląskiej do spraw studentów i kształcenia, profesor Anna Chrobok, w rozmowie z Radiem Katowice zwróciła się z apelem do potencjalnych kandydatów.
1: Nie bójcie się, Politechnika Śląska przyjmie w tym roku więcej kandydatów na studia, dlatego że wychodzimy naprzeciw zwiększonemu zainteresowaniu. Także staramy się, żeby te limity podnieść. Po pierwszej turze, która kończy się już 23 lipca, będziemy naradzać się i uruchamiać drugą turę, tak aby wszyscy mogli studiować i rozwijać się.
0: Na pierwszy rok studiów w nadchodzącym roku akademickim Politechnika Śląska przygotowała ponad 9,5 tysiąca miejsc. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 60 kierunków.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura do 38 stopni. Do tego dużo słońca, choć po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.
3: Piękny, bo wreszcie wakacyjny. Jesteśmy na plaży Morawa Północ w Katowicach i przybył do nas Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody.
4: Dzień dobry.
3: Na leżaczek, zapraszam. Na leżaczek. Rozłóż się wygodnie.
4: Dobrze, pozwolisz, że tak. O.
3: Tak się zastanawiam, Wojtku, czy teraz ty możesz...
4: Teraz człowiek zapomina o Bożym świecie. Jak przyjemnie.
3: Mam nadzieję, że nie zapomnisz, o czym masz opowiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Czy ty możesz nas w ogóle czymś zaskoczyć jeszcze?
4: Zaskoczę burzami, dlatego że to nie jest front, który przemieszcza się przez cały kraj i powiemy, że w całym kraju będzie teraz deszczowo i burzowo. Natomiast to będą zjawiska lokalne, ale no, trzeba przygotować się na to, że gdzieś tam zagrzmi i popada deszcz, a te opady mogą być bardzo silne. Proszę Państwa, rozkojarzyłem się trochę w takiej scenerii jeszcze z Dominiką. No, tutaj człowiek musi się skoncentrować, a tu pełne rozkojarzenie nas atakuje. Proszę Państwa, dziś do 37 stopni, od 34 do 37, to jest taka rozpiętość, ale w tych granicach dzisiaj termometry będą pokazywać swoje wartości. Ciśnienie 1016 hektopaskali, zachmurzenie naprawdę małe i umiarkowane, dużo, dużo słońca, no i ta temperatura wysoka, niższa niż wczoraj, ale i tak wysoka. Proszę Państwa, w nocy 21-22 stopnie. To naprawdę będzie romantyczna, zresztą noc.
3: To naprawdę nie jest źle. Wczoraj dzwoniła koleżanka z Paryża, 33 stopnie przez całą noc na termometrach.
4: No to rzeczywiście pobili nas, ale nam wystarczy 22-23 maksymalnie, żeby jeśli ktoś lubi nockę, no to tak przebywać sobie w gronie znajomych około 23-24 w takiej temperaturze to sama przyjemność. Proszę Państwa, jutro we wtorek do 33 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry, czyli znów troszkę chłodniej o 1 stopień, ale zawsze zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie w granicach 1014 hektopaskali. Tutaj uważamy pewną tendencję zniżkową, dlatego że jeśli będą te burze, to one i w ogóle opady deszczu, to one będą nam obniżać ciśnienie. Już w środę na przykład 1010 hektopaskali, ale w środę 31-32 stopnie, czyli znów troszkę chłodniej. Proszę Państwa, jest prognoz długoterminowych. Teraz będzie, Dominika, zaskoczenie dla Ciebie, dlatego że jak te burze już się rozpanoszą tak nad naszym krajem i popada to tu, to tam, to później zmiana pogody od środy. Wszystko wskazuje na to, że od środy, tej środy do następnej w przyszłym tygodniu będzie 22-23, dużo słońca, jakieś tam chmurki będą się pojawiać.
3: Tak chwila ochłody.
4: Chwila ochłody, a później pewnie wrócą burze i upały, ale to jest prognoza długoterminowa, więc nie sposób wszystko teraz przewidzieć. Proszę Państwa, zatem dziś gorąco do 37 stopni miejscami, jutro do 33, w środę do 31, czyli tendencja zniżkowa, ale jednak cały czas bardzo, bardzo gorąco i słonecznie.
3: Chciałam powiedzieć, że jeżeli Państwo szukają ucieczki i jakiegoś miejsca, w którym można sobie lepiej radzić z tą temperaturą, to tutaj zdecydowanie
4: jest pięknie, proszę Państwa.
3: Jest przyjemny chłód od wody.
4: Tak, ja się nie spodziewałem tego, że na obrzeżach miasta może być plaża, może być woda i może być bardzo przyjemnie.
3: I coraz więcej, chociaż na razie jeszcze całkiem niewiele tutaj chętnych plażowiczów, ale myślę, że ta sytuacja
4: się... To nie widziałeś tam na dole.

0: może lepiej...
1: Zejdź na dół i zobaczysz, ile ludzi już przyszło.
0: Bo chciałam zachęcić. Nie strasz tłumami, nie strasz tłumami.
1: Zachęcaj.
0: Zapraszamy Państwa na plażę Morawa Północ w Katowicach.
1: No bo ja się położę jeszcze wygodnie.
0: To poleż sobie.
1: No.
0: Wojciech Skowroński.
1: Przesuń się trochę. O, już mi wygodnie. Proszę Państwa, zachęcamy, bo naprawdę warto tu przyjechać.
2: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. 73 zdarzenia od północy do chwili obecnej raportują śląscy policjanci, w tym jedno tragiczne w skutkach. Do śmiertelnego wypadku doszło

stronę Wrocławia. Zderzyły się tu 4 samochody ciężarowe, w wyniku czego kierowca jednego z nich zginął. Nadal na miejscu zdarzenia trwają czynności z wypadkiem związane. Na jezdni wysypał się ładunek przewożony przez pojazdy. Jest to teraz uprzątane i utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet do godziny. Kierowcy w miejscu wypadku mogą przejechać pasem drogi zbiorczej, ale policja apeluje ciągle, żeby w miarę możliwości wybierać inne trasy i nie utrudniać prowadzonych na miejscu czynności. Mamy też kolizję w Gliwicach na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Dibuła. Tutaj zdarzenie 2 samochodów osobowych. W Katowicach natomiast na rondzie Sławika, to jest na wysokości Żyrafy przy zjeździe z Chorzowskiej, także zderzenie 2 pojazdów. Zatem dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 691-400-400 to telefon do autoradia. Radia Katowice jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.

0: Wiecie, o co chodzi, poproszę.
1: No dobra, no to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Jest 12. Areszt dla 19-latka, który w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożem 4 osoby. W Katowicach obowiązuje już strefa czystego transportu. Politechnika Śląska zaprasza do siebie potencjalnych studentów. Czeka ponad 9,5 tysiąca miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. O szczegółach Joanna Opas.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu. Przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
0: Napastnikowi grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Od dziś w części Śródmieścia Katowic zaczęła funkcjonować strefa czystego transportu. Obejmuje rynek oraz ulice wokół niego. Na jej obszar mogą wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub te objęte wyjątkami. Jak mówił niedawno w Radiu Katowice prezydent miasta Marcin Krupa, strefa czystego transportu będzie miejscem bardzo otwartym dla mieszkańców całej metropolii. Dopuszczony będzie wjazd wszystkich samochodów mieszkańców Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zakupionych przed dniem uruchomienia strefy.
3: Kontrole będą wyglądały w ten sposób, że mamy miasto monitorowane i to wszystko jest sprzężone systemem krajowym, który identyfikuje pojazdy i tak dalej, i tak dalej. A więc będzie możliwość kontroli zarówno za pośrednictwem

0: pośrednictwem kamer i sprawdzania, kto rzeczywiście wjeżdża do strefy, ale i również będzie możliwość podczas kontroli drogowych sprawdzania stanu technicznego pojazdu czy różnych innych wykroczeń, które może dany kierowca swoim pojazdem spowodować.
1: Kierowcy spoza aglomeracji będą musieli spełnić dodatkowe warunki. Do strefy wjadą wyłącznie samochody benzynowe spełniające normę emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. Dotyczy to również mieszkańców metropolii, którzy kupią pojazd po wejściu strefy w życie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Onkologia w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu przeszła modernizację. Placówka otrzymała na ten cel ponad 80 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Dr Marek Kowalczyk z Sosnowieckiego Szpitala mówi, że pacjenci onkologii klinicznej mogą liczyć na komfortowe warunki.
3: Te wnętrza są w chwili obecnej dostosowane do standardów, które powinny obowiązywać w każdym oddziale onkologii, plus są dodatki, których nie ma w każdym oddziale onkologii, czyli strefa komfortu dla pacjenta. Nowe kolory, nowy sprzęt, nowe wyposażenie, klimatyzowany oddział z należną temperaturą. To zdecydowana poprawa komfortu chorego.
1: Zakupiono też nowe urządzenia do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Z kolei w rankingu Perspektywy 2026 znalazła się na miejscu 8 wśród najlepszych uczelni akademickich w kraju. Tymczasem trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów. Prorektor Politechniki Śląskiej do spraw studentów i kształcenia, profesor Anna Chrobok, w rozmowie z Radiem Katowice zwróciła się z apelem do potencjalnych kandydatów.
4: Nie bójcie się, Politechnika Śląska przyjmie w tym roku więcej kandydatów na studia, dlatego, że wychodzimy naprzeciw zwiększonemu zainteresowaniu. Także staramy się, żeby te limity podnieść. Po pierwszej turze, która kończy się już 23 lipca, będziemy naradzać się i uruchamiać drugą turę, tak aby wszyscy mogli studiować i rozwijać się.
1: Na pierwszy rok studiów w nadchodzącym roku akademickim Politechnika Śląska przygotowała ponad 9,5 tysiąca miejsc. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 60 kierunków.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś temperatura do 38 stopni. Do tego dużo słońca, choć po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.

Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. 73 zdarzenia od północy do chwili obecnej raportują śląscy policjanci, w tym jedno tragiczne w skutkach. Do śmiertelnego wypadku doszło dziś w Gliwicach na autostradzie, a cztery na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Zdarzyły się tu cztery samochody ciężarowe, w wyniku czego kierowca jednego z nich zginął. Nadal na miejscu zdarzenia trwają czynności z wypadkiem związane. Na jezdni wysypał się ładunek przewożony przez pojazdy. Jest to teraz uprzątane i utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet do godziny. Kierowcy w miejscu wypadku mogą przejechać pasem drogi zbiorczej, ale policja apeluje ciągle, żeby w miarę możliwości wybierać inne trasy i nie utrudniać prowadzonych na miejscu czynności. Mamy też kolizję w Gliwicach na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Dibuła. Tutaj zdarzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach natomiast na rondzie Sławika, to jest na wysokości Żyrafy przy zjeździe z Chorzowskiej, także zderzenie dwóch pojazdów. Zatem dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 691-400-400 to telefon do autoradia Radia Katowice, jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.

0: Piękny, bo wreszcie wakacyjny. Jesteśmy na plaży Morawa Północ w Katowicach i przybył do nas Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody.
1: Dzień dobry.
0: Należaczek, zapraszam. Dobry. Należaczek, rozłóż się wygodnie.
1: Dobrze, pozwolisz, że tak. O.
0: Tak się zastanawiam, Wojtku, czy teraz ty możesz...
1: Teraz człowiek zapomina o Bożym świecie. Jak przyjemnie.
0: Mam nadzieję, że nie zapomnisz, o czym masz opowiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Czy ty możesz nas w ogóle czymś zaskoczyć jeszcze?
1: Zaskoczę burzami, dlatego, że to nie jest front, który przemieszcza się przez cały kraj i powiemy, że w całym kraju będzie teraz deszczowo i burzowo. Natomiast to będą zjawiska lokalne, ale no, trzeba przygotować się na to, że gdzieś tam zagrzmi i popada deszcz, a te opady mogą być bardzo silne. Proszę Państwa, rozkojarzyłem się trochę w takiej scenerii jeszcze z Dominiką. No tutaj człowiek musi się skoncentrować, a tu pełne rozkojarzenie nas atakuje. Proszę Państwa, dziś do 37 stopni, od 34 do 37. To jest taka rozpiętość, ale w tych granicach dzisiaj termometry będą pokazywać swoje wartości. Ciśnienie 1016 hektopaskali, zachmurzenie naprawdę małe i umiarkowane, dużo, dużo słońca, no i ta temperatura wysoka, niższa niż wczoraj, ale i tak wysoka. Proszę Państwa, w nocy 21-22 stopnie. To naprawdę będzie romantyczna, to kolejna naprawdę, zresztą noc.
0: To naprawdę nie jest źle. Wczoraj dzwoniła koleżanka z Paryża, 33 stopnie przez całą noc na termometrach.
1: No to rzeczywiście pobili nas, ale nam wystarczy 22-23 maksymalnie, żeby jeśli ktoś lubi nockę, no to tak przebywać sobie w gronie znajomych około 23-24 w takiej temperaturze, to sama przyjemność. Proszę Państwa, jutro we wtorek do 33 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry, czyli znów troszkę chłodniej o 1 stopień, ale zawsze. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Ciśnienie w granicach 1014 hektopaskali. Tutaj zauważamy pewną tendencję zniżkową, dlatego, że jeśli będą te burze, to one i w ogóle opady deszczu, to one będą nam obniżać ciśnienie. Już w środę na przykład 1010 hektopaskali, ale w środę 31-32 stopnie, czyli znów troszkę chłodniej. Proszę Państwa, jest prognoz długoterminowych. Teraz będzie, Dominika, zaskoczenie dla Ciebie, dlatego, że jak te burze już się rozpanoszą tak nad naszym krajem i popada to tu, to tam, to później zmiana pogody od środy. Wszystko wskazuje na to, że od środy, tej środy do następnej w przyszłym tygodniu będzie 22-23, dużo słońca, jakieś tam chmurki będą się pojawiać.
0: Chwila ochłody,
1: a później pewnie wrócą burze i upały, ale to jest prognoza długoterminowa, więc nie sposób wszystko teraz przewidzieć. Proszę Państwa, zatem dziś gorąco do 37 stopni miejscami, jutro do 33, w środę do 31, czyli tendencja zniżkowa, ale jednak cały czas bardzo, bardzo gorąco i słonecznie.
0: Chciałam powiedzieć, że jeżeli Państwo szukają ucieczki i jakiegoś miejsca, w którym można sobie lepiej radzić z tą temperaturą, to tutaj zdecydowanie
1: to jest pięknie, proszę Państwa.
0: Jest przyjemny chłód.
1: Tak,
0: od
1: ja
0: wody.
1: Się nie spodziewałem tego, że na obrzeżach miasta może być plaża, może być woda i może być bardzo przyjemnie.
0: I coraz więcej, chociaż na razie jeszcze całkiem niewiele tutaj chętnych plażowiczów, ale myślę, że
1: to
0: ta
1: nie
0: sytuacja
1: widziałeś
0: się...
1: tam na dole.
0: To może lepiej.
1: Zejdź na dół i zobaczysz, ile ludzi
0: dobrze.
1: Już przyszło.
0: Bo chciałam zachęcić. Nie strasz. Zapraszamy Państwa na plażę Morawa Północ w Katowicach.
1: No bo ja się położę jeszcze wygodnie.
0: To polecz sobie. Wojciech Skowroński.
1: Przesuń się trochę. O, już mi wygodnie. Proszę Państwa, zachęcamy, bo naprawdę warto tu przyjechać.

0: I łączymy się w aktualnościach od razu z Czarkiem Gurjewem, który obserwuje mecz polskiej tenisistki na kortach Wimbledonu. Czarku, Maja Chwalińska wygrywa.
1: Tak, Maja Chwalińska wygrywa 5-2 i teraz dojście do siatki rywalki. Piękny lot Maji Chwalińskiej, to podoba się publiczności, a więc piłka setowa. Kort numer 12, więc jeden z tych show, a więc pokazowych kortów. 22 stopnie Celsjusza, słońce oczywiście jest, ale ta temperatura i warunki są bardzo przyjazne do rozgrywania meczów. No nie cierpi trawa, pierwszy dzień rywalizacji, a pod koniec tutaj zmagań za 2 tygodnie. Trawa będzie tutaj przerzedzona, zwłaszcza na końcu obroniła piłkę.

0: Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali 11 obywateli Ukrainy i Rosji. Chodziło o potencjalną rosyjską operację wywierania wpływu na ukraińskich uchodźców w Polsce. Cała jedenastka została już deportowana, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi w celu natychmiastowego wydalenia ich z Polski. Od jesieni 2025 roku osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
0: Zatrzymań dokonano w ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. 19-latek, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób.
2: Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki.
0: A relacjonowała Joanna Opas.
3: To są aktualności jedynki.
0: Gmina Oborniki w Wielkopolsce. Poznań ma propozycję lokalizacji stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak na antenie Radia Poznań mówił, że na bazę potrzeba 500 hektarów, a w granicach miasta takich gruntów nie ma.
4: Nie ma takiej przestrzeni, ale taką przestrzeń również nie jest łatwo znaleźć w powiecie. Z tego co wiem, taki ciekawy grunt jest na terenie gminy Oborniki. To też jest blisko Biedruska. To są również te parametry, które się wiążą z bliskością lotniska Ławica, ale też mam jeszcze lotnisko w Krzesinach.
0: Jeżeli w Polsce powstanie stała baza amerykańskich żołnierzy, trafi do niej 5 tysięcy wojskowych. Mają przyjechać razem z rodzinami, co oznacza, że trzeba będzie znaleźć miejsce dla nawet 25 tysięcy osób. Po potężnych upałach czekają nas groźne burze. Instytut Meteorologii już wydał alerty 1. i 2. stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce, a także na wschodzie. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, na Opolszczyźnie, w Łódzkiem, w Ziemi Świętokrzyskiej, a także na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce to tutaj możliwe są gwałtowne burze, a także przerwy w dostawach prądu. Już wczoraj nawałnice siały spustoszenie w Lubuskiem, ale też w Warmińsko-Mazurskiem. Relacjonuje Kamil Szczech z tamtejszej Straży Pożarnej.
5: Minionej nocy nad powiatem nowomiejskim, a w zasadzie nad gminą Grodziczno, mieliśmy burzę, podczas której wystąpiły silne podmuchy wiatru. Ta burza doprowadziła do powstania 9 zdarzeń. Dotyczyło powalonych drzew, zerwanych dachów bądź uszkodzenia połaci dachów.
0: Po przejściu burz na zachodzie zrobiło się zdecydowanie chłodniej. W gorących wczoraj Słubicach, gdzie na termometrach był rekord i prawie 41 stopni, teraz najchłodniej w Polsce, 22 stopnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Więcej chmur teraz na zachodzie kraju, gdzie dziś mogą pojawić się burze. Zagrzmi też jednak w centrum i tak jak słyszeliśmy na wschodzie i na południu Polski. Poza tym dużo słońca i upały, 24 stopnie nad morzem, 31 na Mazurach i na Dolnym Śląsku, do 27 miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 86 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Szczecinie 92 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Zawichoście 190 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Puławach 99 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Warszawie 130 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Kępie Polskiej 184 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. We Włocławku 96 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Toruniu 107 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Czewie 240 cm, w ciągu ostatniej doby było 10. Na Sanie w Przemyślu 86 cm, w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 40 cm.

0: cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 67 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 116 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. U Ściany Kłodzkiej 271 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Malczycach 108 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Połęcku 50 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 123 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 165 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia, bo czasem

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się.

0: 14.28 o tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, jaka sytuacja czeka kierowców na drogach. Z myślą o tych, którzy planują trasę lub też już są w drodze przez województwo śląskie. Aktualny raport przygotowała i przedstawi Anna Juszkiewicz.
1: Witam Państwa ponownie. Nadal mamy utrudnienia z tragicznym w skutkach wypadkiem związane na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia zdarzyły się 4 samochody ciężarowe, w wyniku czego zginął kierowca jednego z nich. Trwa usuwanie skutków zdarzenia, sprzątanie jezdni z wysypanego na drogę sypkiego ładunku. Ta jezdnia jest wyłączona z ruchu, ale pojazdy jadące w kierunku Opola Wrocławia kierowane są drogą zbiorczą. Nadal też mamy pokolizyjne utrudnienie w Gliwicach na Toszeckiej, gdzie zdarzyły się 2 samochody, w Będzinie na Modrzejowskiej, gdzie doszło do analogicznej sytuacji, i na drodze krajowej 46 w Pawonkowie w powiecie lublinieckim, gdzie utrudnienia z powodu zderzenia 2 pojazdów występują na 149 kilometrze tej trasy. Zachowajmy ostrożność. Godziny szczytu wprawdzie przed nami, a już zaczyna się robić ciasno. Tak jest w Gliwicach na Jana Nowaka Jeziorońskiego, gdzie poruszamy się z prędkością 20 paru kilometrów na godzinę. W Bytomiu jazda z prędkością 9 jedynie kilometrów ulicą Konstytucji. W Świętochłowicach zakorkowana jest ulica Bytomska. W Chorzowie Powstańców, Nowa i Kościuszki. W Katowicach A4 na wysokości Centrum Handlowego 3 Stawy w kierunku Krakowa, a także Warszawska i Krasińskiego. 691-400-400, przypominam Państwu, to telefon do Autoradia, Radia Katowice.
2: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
0: I tak ze mną w sprawie pogody Wojciech Skowroński.
3: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową bardzo serdecznie. Powyżej 20 stopni tyle wskazywały termometry.

0: W godzinach nocnych. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, ale właśnie o tej porze i wieczorem będą możliwe punktowe burze. I tutaj ostrzeżenia, w zasadzie informacja jest taka, że to nie jest jakiś front burzowy, który przychodzi przez całą Polskę, a jedynie zjawiska punktowe. Trudne do określenia, gdzie i o której godzinie może popadać deszcz, ale jeśli popada, to może mocniej polać. Wciąż bardzo upalnie, dziś do 37 stopni, tyle pokazują termometry. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu, jedynie w czasie punktowych burz silniejszy. Ciśnienie nam troszkę spadło, ale jest stabilne od 1018 do 1016 hektopaskali. W nocy też bardzo przyjemnie, 22 stopnie. Ciśnienie będzie się troszkę wahać od 1016 do 1019 hektopaskali. We wtorek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, w większości regionu bez deszczu, jedynie lokalnie znów punktowe burze. Do 33 stopni jutro we wtorek. W środę zachmurzenie przeważnie małe, po południu i wieczorem wzrastające od zachodu do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów i gwałtownych burz. Temperatura maksymalna do 32 stopni. Ciśnienie spadnie do wartości 1010 hektopaskali. To spadające ciśnienie oznacza, proszę Państwa, że coś się w pogodzie dzieje, a więc należy przygotować się na te burze, tylko tak jak mówię, to zjawiska punktowe. Z prognoz długoterminowych wynika, że od środy do następnej środy będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, a na termometrach od 22 do 24 stopni, czyli będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: A na razie walka trwa, żar leje się z nieba, my wyczekujemy poprawy w pogodzie. Aktualne prognozy Radia Katowice przynosi nam Wojciech Skowroński. Bardzo dziękujemy.

0: Minęła 14. 24 osoby utonęły w Polsce w miniony weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę nad wodą. Starszy mężczyzna zasłabł dziś rano w pociągu Kolei Śląskich. Mieszkańcy Chorzowa, którzy ukończyli 60 lat, mogą już bezpłatnie korzystać z ogólnopolskiej karty seniora.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Tylko wczoraj życie w wodzie straciło aż 17 osób, a w ciągu całego weekendu 24. Upalna pogoda zachęca do spędzania czasu nad wodą. Szukając ochłody, pamiętajmy o zasadach, które mogą uratować życie, czytamy w apelu. O zasadach tych przypominają też plakaty RCB Bądź bezpieczny nad wodą. Grafiki wskazują, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, założyć kapok na łódce, kajaku czy rowerze wodnym. Specjaliści RCB przypominają także, by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, nie skakać do wody w nieznanych miejscach i stosować się zawsze do poleceń ratowników. Starszy mężczyzna zasłabł dziś rano w pociągu Kolei Śląskich na stacji w Tychach. Do szpitala zabrało go pogotowie ratunkowe. To nie jedyny taki przypadek w trakcie fali upałów. Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika, przypomina, aby właśnie w trakcie takiej pogody odpowiednio przygotować się do podróży pociągiem.
2: Należy pamiętać, aby w podróż zawsze zabierać odpowiednią ilość wody. Nasze drużyny konduktorskie są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy i niestety ta umiejętność w ten weekend im się przydała. Przy okazji przypomnienie, na pokładzie każdego pociągu Kolei Śląskich znajduje się AED.
0: Pasażerowie w trakcie upałów rzadziej jeżdżą pociągami. Zazwyczaj w weekend przy dobrej pogodzie pociągami Kolei Śląskich podróżuje ponad 200 tysięcy osób. W miniony weekend było to niecałe 95 tysięcy osób.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. W minionym tygodniu w Pyskowicach doszło do groźnego wypadku, któremu uległo dwoje nastolatków, mówi Marzena Szwed.
3: 15-letni kierujący, który przewoził pasażerkę w tym samym wieku, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, uderzając metalowy słupek. Oboje nastolatkowie poruszali się bez kasków ochronnych i z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala.
0: Oficer prasowy gliwickiej policji poinformował, że od kierującego pobrano krew do badań na obecność alkoholu, natomiast pasażerka była trzeźwa. Kierujący posiadał kartę rowerową. Teraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia zostaną wyjaśnione, a materiały trafią do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach.

0: Mieszkańcy Chorzowa, którzy ukończyli 60 lat, mogą już bezpłatnie korzystać z ogólnopolskiej karty seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całym kraju, w tym m.in. w sanatoriach, gabinetach rehabilitacji oraz instytucjach zdrowia i kultury, mówi Marek Pilch ze Stowarzyszenia Manko, twórcy programu ogólnopolskiej karty seniora.
1: Wszystkie punkty, które honorują ogólnopolską kartę seniora,

0: Zainteresowani mieszkańcy już dziś mogli odebrać kartę, składając wniosek podczas inauguracji programu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Od jutra takie wnioski będzie można natomiast składać w pawilonie C na chorzowskim rynku.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Po południu w regionie nadal słonecznie i bardzo gorąco, dziś na termometrach nawet 38 stopni. Wieczorem mogą pojawić się burze.
2: A tymczasem teraz będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Lucyna Półżyczka.
3: Już ponad 1300 osób zmarło z powodu upałów w Europie, alarmuje WHO. Wtargnięcie do szpitala w Oleśnicy, Grzegorz Braun pojawił się w sądzie. I strefa czystego transportu w Katowicach, sprawdzamy, jak działa.
2: Czternasta.
3: Tropikalne upały w Europie. Jak podaje WHO, od 21 czerwca z ich powodu zmarło już ponad 1300 osób. Służby mają pełne ręce roboty, także u nas. Tylko w zachodniopomorskim w miniony weekend zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 1770 razy, a straż pożarna ponad 300 razy, w 14 przypadkach do osób tonących. Tylko w tym województwie utonęło 5 osób, a w całym kraju 24. A upały będą jeszcze większe, ostrzegają eksperci, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Eksperci są zaskoczeni, że tak wysokie temperatury pojawiły się u nas tak szybko. Będzie jednak jeszcze cieplej, a upały będą coraz dłuższe i coraz bardziej dokuczliwe. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
5: Będą się te dni upalne łączyć w takie duże, długie, intensywne fale.
4: A skutki tego będą katastrofalne. Upał będzie zabijał jeszcze więcej ludzi, niszczył przyrodę i destabilizował całą gospodarkę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Według specjalistów nasze domy i miasta nie są przygotowane na takie temperatury, dlatego trzeba pilnie odbetonować place, wprowadzić więcej zieleni i inaczej projektować budynki mieszkalne. Z powodu upałów są ogromne problemy na kolei. Dziś w godzinach 13-19 wstrzymano ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane składy pasażerskie, informuje resort infrastruktury. Dziś odwołano już blisko 200 pociągów. Na torach jest mnóstwo awarii, przez co dochodzi do wielkich opóźnień. Większość usterek dotyczy sieci trakcyjnej, mówi Marcin Machocki z zarządu PKP.
6: I dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej, żeby miejsce powstania tego przeciążenia odpowiednio naprawić.
3: Utrudnienia mogą być również jutro. Kolejarze apelują więc o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W Oleśnicy rusza pierwsza sprawa za wtargnięcie do szpitala. Chodzi o sparaliżowanie pracy placówki przez europosła Grzegorza Brauna, któremu towarzyszyło kilkanaście osób. Grupa chciała obywatelsko zatrzymać ginekolog za rzekome aborcje niezgodne z prawem. Prokuratura nie stwierdziła jednak żadnych nieprawidłowości. Braun unika postawienia mu zarzutów, ale dziś pojawił się w sądzie. Na miejscu jest reporter.

0: Grupa chciała obywatelsko zatrzymać ginekolog za rzekome aborcje niezgodne z prawem. Prokuratura nie stwierdziła jednak żadnych nieprawidłowości. Brown unika postawienia mu zarzutów, ale dziś pojawił się w sądzie. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiat, z którą się teraz łączymy. To kto odpowiada za wtargnięcie do szpitala?
1: Dzisiaj to 6 osób obwinionych o popełnienie wykroczenia i zakłócenia spokoju. Nie zgadzają się na zapłatę grzywny po 500 zł każdy. Europoseł Brown występuje jako ich świadek, a sam unika usłyszenia już poważniejszych zarzutów za pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej i groźby. Podobne zarzuty ma jeszcze kilka innych osób, ale ta sprawa karna przeciwko nim aktualnie jeszcze trwa. Oleśnica, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Natomiast jeżeli to Brown stanie przed sądem, będzie mu grozić do 5 lat więzienia. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu, ale bardziej na papierze niż w praktyce, bo strefa obejmuje głównie ulice w centrum, które i tak są wyłączone z ruchu. Kierowcy przejeżdżają przez nią tylko na 2 krótkich odcinkach. Do tego zasady są bardzo łagodne. Zakazy nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a pozostali mogą wjechać nawet 20-letnimi autami diesla. Jeden z kierowców, z którym rozmawiał reporter Radia Z, nawet nie wiedział, że wjechał do strefy.
2: Nie miałem na ten temat zielonego pojęcia.
3: No, bo właśnie jesteśmy.
2: Że tu jest taka strefa. Czym się martwi? Jeździ 30-letnim Mercedesem zabytkowym, także...
3: A syn mieszka w Katowicach czy w metropolii?
2: Tak.
3: No to w ogóle też nie obowiązuje.
2: Też tak, nie obowiązuje.
3: Też nie.
2: Czyli mieszkańców Katowic?
3: Nie.
2: 20 albo 30 samochodów, które wjeżdżają do strefy, raczej nie zmieni nam tutaj, wie pan, warunków.
0: Władze Katowic przyznają, że strefa została zaprojektowana tak, by w jak najmniejszym stopniu ułatwić życie kierowcom, bo miasto jej nie chciało. Wprowadzenie strefy wymusiły Komisja Europejska i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 15.30. Najświeższe informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Tylko wczoraj życie w wodzie straciło aż 17 osób, a w ciągu całego minionego weekendu 24. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na projekt dotyczący opracowania nowej metody leczenia glejaka wielopostaciowego, poinformował Instytut. Projekt znalazł się wśród przedsięwzięć wybranych do finansowania w konkursie Transmed 1. Mobilna zbiórka odpadów tekstylnych ruszyła dziś w trasę po Tychach. Po raz kolejny mieszkańcy w łatwiejszy sposób mogą pozbyć się m.in. zużytych ubrań czy obuwia. W ramach tej edycji akcji zaplanowano 26 przystanków w różnych punktach miasta. Szczegóły Tyszanie mogą znaleźć na stronie internetowej magistratu. Maja Chwalińska odpadła z tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała w trzech partiach z Mananchaya Sakawenku z Tajlandii. Chwalińska wygrała pewnie pierwszego seta 6-2, w drugim prowadziła 5-2 i miała piłkę meczową, przy której upadła i doznała kontuzji. Od tego momentu nie była w stanie prowadzić gry na swoim poziomie. Natomiast Hubert Hurkacz gra o drugą rundę z Norwegiem Kasperem Rudem i w tym meczu prowadzi już 2-0.
2: Wakacyjny poniedziałek z Radiem Z. Zbliżamy się do 15, czyli będą wiadomości. Zapraszają i Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Strzelanina koło Hamburga w Niemczech. Są ofiary.
6: Historyczna umowa podpisana. Polska kupi szwedzkie okręty podwodne.
7: Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Wysyłają SMS-y z fałszywymi mandatami.
2: 15.
5: 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade koło Hamburga na północy Niemiec.
6: Domniemany napastnik został zatrzymany, informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Podłoże tej tragedii jest na razie zupełnie nieznane. Rzecznik policji w Stade potwierdził oficjalnie, że padły strzały i że 5 osób nie żyje, a jeden sprawca został aresztowany. W komunikatach policji, w społecznościowych mediach pojawiły się apele do mieszkańców, by unikali okolicy, w której doszło do strzelaniny. W sąsiedztwie znajduje się instytucja opieki dla matek z dziećmi, centrum spotkań dla młodzieży i szkoła średnia. Nad dzielnicą krążą teraz dwa policyjne helikoptery. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Niemiecka policja zapowiedziała, że jeszcze dziś przekaże szczegóły tej tragedii.
6: Największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej podpisany.
5: To już oficjalne. Szwedzi wybudują nam 3 nowe okręty podwodne w ramach programu Orka.
6: Ale ich dzisiejsza wizyta w Gdyni przyniosła też zamówienie dla nich z polskiej stoczni wojennej, u której rząd Szwecji zamówił jednostkę ratowniczą.
5: W porcie wojennym w Gdyni, gdzie na pokładzie fregaty ORP Kościuszko złożono podpis, jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, co w takim razie przyniesie nam Orka?
9: Już w sierpniu polscy marynarze udadzą się do Szwecji na szkolenie. Będzie ono potrzebne, bo za rok do naszej floty dołączy pożyczony od Szwedów okręt A-17. Ten posłuży nam do 2031 roku, kiedy dotrze pierwszy z 3 nowoczesnych okrętów A-26. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz porównuje je do innego naszego nowego nabytku, czyli amerykańskich myśliwców.
10: Pod wodą właśnie A-26 są takimi F-ami 35 o niezwykłych zdolnościach.
9: To okręt skrojony pod Morze Bałtyckie, choć jest w stanie też skutecznie operować choćby na oceanach.

0: zapewniał minister obrony Szwecji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
1: W polskiej flocie obecnie służy jeden i to sędziwy okręt podwodny ORP Orzeł.
2: ABW i Straż Graniczna zatrzymała 11 obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy organizowali protesty w Polsce za rosyjskie pieniądze. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Rekrutowali uchodźców i manipulowali nimi, wykorzystując m.in. tematy skandali korupcyjnych w Ukrainie. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy.
2: Według służb była to rosyjska operacja wpływu mająca na celu podsycanie napięć społecznych. Wszyscy zatrzymani zostaną natychmiast wydaleni z Polski.
1: W Polsce kulminacja fali upałów. Gorzej śpimy i tracimy koncentrację.
2: Coraz więcej także pacjentów trafia do szpitali z powodu upałów. Z lekarzami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Takie upały są skrajnie niebezpieczne dla naszego mózgu. Przebywanie na pełnym słońcu może zaostrzyć, a nawet wywołać groźne choroby. Tłumaczy mi profesor Konrad Rejda, szef Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
4: Pojawianie się objawów padaczki, których dotychczas nie było, ale te warunki atmosferyczne sprzyjają ujawnieniu się tej nadpobudliwości mózgu.
3: Jeszcze większym zagrożeniem tak długo utrzymujące się upały są dla osób już chorujących, seniorów i dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Lekarze przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i chronić się w cieniu.
2: Uwaga, kierowcy, oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy.
1: Podszywają się pod zarządcę autostrady A4 Kraków-Katowice, spółkę Stal Eksport. Rozsyłają SMS-y z informacją o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości.
2: Jak wygląda taka wiadomość i po czym rozpoznać próbę oszustwa? O tym reporter Radio Z, Szymon Kastelik.
5: SMS jest informacja o mandacie oraz link prowadzący do strony, na której należy go opłacić. W rzeczywistości chodzi o wyłudzenie danych osobowych, danych kart płatniczych i haseł, ostrzega rzecznik prasowy Stal Eksportu Daniel Gryt.
6: Pojawiają się krótkie terminy płatności.
5: Zarządca autostrady podkreśla, że nie wysyła takich wiadomości. Co więcej, nie ma żadnych uprawnień do wystawiania mandatów ani za przekroczenie prędkości, ani za jakiekolwiek inne wykroczenia drogowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Podejrzane SMS-y można bezpłatnie przesłać do ekspertów z CERT Polska lub zgłosić policji.
2: A już teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie. Zacznę od najtrudniejszego dziś miejsca. Jest nim bez wątpienia autostrada A4 w Gliwicach, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Zginął kierowca jednej z nich. Trwają czynności z wypadkiem związane i usuwane są skutki tego tragicznego zdarzenia. Droga w kierunku Wrocławia jest wyłączona z ruchu od granic Zabrze i Gliwic, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. To oczywiście w kierunku Wrocławia. Uprzedzamy Państwa. Mamy też korek na autostradzie A4 w Katowicach. Zaczyna się tuż za węzłem Murckowska i ciągnie w kierunku Krakowa. Mamy też w Katowicach problemy na 73. pułku piechoty aż do ulicy Kolejowej. W Tarnowskich Górach zapowiadana jest naprawa nawierzchni ronda imienia Jerzego Popiełuszki. To u zbiegu drogi krajowej nr 11 i ulicy Zagórskiej. Roboty zaplanowano od godziny 20 dziś do 10 rano jutro. Ponieważ spowoduje to utrudnienia w ruchu, więc uprzedzamy Państwa. Przypominam też, że w miejscowości Rusinowiec w powiecie lublinieckim zamknięty dziś został przejazd kolejowy znajdujący się w ciągu ulicy Dworcowej.
9: Ledwie zjawiasz się tu, a już przy tobie zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi.

16 gości obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

albo mżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, jak

0: 15.30. Najświeższe informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Tylko wczoraj życie w wodzie straciło aż 17 osób, a w ciągu całego minionego weekendu 24. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Agencji Badań Medycznych na projekt dotyczący opracowania nowej metody leczenia glejaka wielopostaciowego, poinformował Instytut. Projekt znalazł się wśród przedsięwzięć wybranych do finansowania w konkursie Transmed 1. Mobilna zbiórka odpadów tekstylnych ruszyła dziś w trasę po Tychach. Po raz kolejny mieszkańcy w łatwiejszy sposób mogą pozbyć się m.in. zużytych ubrań czy obuwia. W ramach tej edycji akcji zaplanowano 26 przystanków w różnych punktach miasta. Szczegóły Tyszanie mogą znaleźć na stronie internetowej magistratu. Maja Chwalińska odpadła z tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała w trzech partiach z Mananchaya Sakawenku z Tajlandii. Chwalińska wygrała pewnie pierwszego seta 6-2, w drugim prowadziła 5-2 i miała piłkę meczową, przy której upadła i doznała kontuzji. Od tego momentu nie była w stanie prowadzić gry na swoim poziomie. Natomiast Hubert Hurkacz gra o drugą rundę z Norwegiem Kasperem Rudem i w tym meczu prowadzi już 2-0.

0: Na zegarach prawie 16, to oznacza, że pora na najnowsze wiadomości i Dalia Tomczak, Rafał Piech ponownie.
1: Czarna niedziela nad wodą. W całym kraju utonęło 17 osób.
2: Trwa przesłuchanie doktora sygnalisty w sprawie szpitala południowego.
1: Chorwacja, Bułgaria i Albania. Sprawdzamy najpopularniejsze wakacyjne kierunki Polaków.
0: 16.
1: To był najtragiczniejszy dzień tego roku nad wodą. W niedzielę w Polsce utonęło 17 osób.
2: To najwyższy jednodniowy bilans takich zdarzeń od początku sezonu kąpielowego. Od piątku przez pierwszy weekend wakacji utonęły w sumie 24 osoby.
1: Reporter Radia Z Krzysztof Dżędzielski z nami.
3: Dzień dobry.
1: Większość takich tragedii można było uniknąć?
4: Tak, i o tym niezmiennie mówią służby i ratownicy. Przypominają, woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się śmiercią. Do tego kąpiel w miejscu niestrzeżonym i po alkoholu to proszenie się o tragedię. Dane nie pozostawiają złudzeń. Od czerwca odnotowano już w sumie 56 utonięć.
5: Są tu najczęściej właśnie młodzi mężczyźni. To jest grupa najbardziej, można powiedzieć, otwarta na ryzyko, czyli trochę dają się sprowokować i podjąć taką decyzję czasami, bo jest grupa kolegów, bo trzeba zaimponować, bo trzeba się sprawdzić.
4: Wyjaśniał Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, który zainicjował dziś kampanię poświęconą bezpiecznemu wypoczynkowi w te wakacje. I to kolejne przypomnienie o obowiązku używania kamizelek ratunkowych oraz o stałym nadzorowaniu dzieci przebywających nad wodą.
2: W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
1: Trzy osoby trafiły do szpitala po pożarze domu wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim.
2: Ogień szybko objął prawie cały dach i poddasze, zagrażał też innym budynkom.
1: Teraz sytuacja jest już opanowana i zaczynają się prace rozbiórkowe, mówi Radiu Z Tomasz Antoniszyn z Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich.
6: Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, dwie kobiety poszkodowane, po prostu omdlenia. Zostało odwiezione do szpitala i jeden ratownik OSP również.
2: Z powodu pożaru droga z Kamieńca Ząbkowickiego do Złotegostoku jest zablokowana.
1: 7 godzin już trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie szpitala południowego. Przebiega w dobrej atmosferze i jest bardzo produktywne, przekazał przed chwilą rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.
2: Były ordynator placówki dr Emil Jędrzejewski zeznaje w charakterze świadka, chociaż w kanale Zero sporo mówił o nieprawidłowościach przed śledczymi. Za pierwszym razem milczał, bo nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika.
1: Liczę, że przedstawi wszystkie dowody na swoje słowa, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
7: W przeciwnym wypadku to on będzie za to wszystko odpowiedzialny. Więc ja czekam na konkrety, na dowody, bo takich słów nikt do tej pory nie powiedział. Ja pamiętam, że kiedy ja przeprowadzałem z posłem Szczerbą kontrolę poselskie, to kiedy zawiadamialiśmy prokuraturę i to musieliśmy przedstawiać wszystkie informacje, łącznie z informatorami, łącznie z fakturami i liczbami.
2: Z kolei oskarżany przez byłego ordynatora Dawid Kacprzyk zapowiedział, że pozwie doktora Jędrzejewskiego za pomówienia.
1: Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka niestety już w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu.
2: Polka przeżyła na korcie prawdziwy dramat. Od razu łączymy się z Krzysztofem Wilanowskim z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, co się tam stało?
8: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa w pojedynku z Mananchayą Samankiew z Tajlandii miała na rakiecie piłkę meczową, ale właśnie w tym momencie podkręciła kostkę. Pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim prowadziła już 5-2 i wtedy zaczął się jej dramat. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną, próbowała grać dalej, ale ból jej to uniemożliwił. Mimo to dograła mecz do końca, ale zwycięstwo w takich okolicznościach było niemożliwe. Przegrała drugą partię 5-7, a trzecią 2-6.
1: Maja Chwalińska wzięła udział w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie.
2: Bałkańskie rytmy, polska krew. Coraz więcej Polaków wybiera właśnie ten rejon jako cel wakacyjnych wyjazdów.
1: Mocno oblegana mimo wzrostu cen jest Chorwacja i Bułgaria. Szybko za to rośnie liczba wyjeżdżających na urlop do dużo tańszej Albanii.
2: Ale gwiazdą tegorocznego lata może być niewielka Czarnogóra, przewiduje Eugeniusz Triasun z biura turystycznego Travelist.pl.
9: Stanowi dla Chorwacji coraz częściej atrakcyjną alternatywę. Z jednej strony cenowo, statystycznie wychodzi taniej, z drugiej ta baza noclegowa się tam rozwija, a z trzeciej dużym atutem Czarnogóry jest to, że łączy jednak morze z górami i tak naprawdę w jednym kraju mamy do wyboru kilka opcji wypoczynku.
1: Nadal najpopularniejsze są wycieczki lotnicze kupowane w zestawie z pełnym wyżywieniem, zwłaszcza w wersji all inclusive.
2: A jeśli chodzi o Chorwację czy Słowenię, tam wciąż duża część klientów woli wybierać się własnym autem.
1: A już teraz ponownie z nami Krzysztof Wilanowski i magazyn mundialowy Radio Z.
10: Radio Z. Pierwsze źródło.
11: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie. Zacznę od najtrudniejszego dziś miejsca. Jest nim bez wątpienia autostrada A4 w Gliwicach, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Zginął kierowca jednej z nich. Trwają czynności z wypadkiem związane i usuwane są skutki tego tragicznego zdarzenia. Droga w kierunku Wrocławia jest wyłączona z

Ruch od granic Zabrze i Gliwic, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. To oczywiście w kierunku Wrocławia. Uprzedzamy Państwa. Mamy też korek na autostradzie A4 w Katowicach. Zaczyna się tuż za węzłem Murckowska i ciągnie w kierunku Krakowa. Mamy też w Katowicach problemy na 73. Pułku Piechoty aż do ulicy Kolejowej. W Tarnowskich Górach zapowiadana jest naprawa nawierzchni ronda imienia Jerzego Popiełuszki. To u zbiegu drogi krajowej nr 11 i ulicy Zagórskiej. Roboty zaplanowano od godziny 20 dziś do 10 rano jutro, ponieważ spowoduje to utrudnienia w ruchu, więc uprzedzamy Państwa. Przypominam też, że w miejscowości Rusinowiec w powiecie lublinieckim zamknięty dziś został przejazd kolejowy znajdujący się w ciągu ulicy Dworcowej.

0: na zegarach 17. 19-latek, który zaatakował nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, trafił do aresztu. Katowicki Mosir przygotował dla mieszkańców wiele atrakcji na wakacyjne miesiące. W serwisie powiemy także o niespodziankach drugiej edycji Airshow Rudniki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
1: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu, przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
0: Mężczyźnie grozi teraz od 8 lat więzienia nawet do dożywocia.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Nasze radiowe miasteczko gościło dziś przy Stawie Morawa w Katowicach. To właśnie tam rozpoczęliśmy lato w Radiu Katowice. Do końca wakacji będziemy odwiedzać ciekawe miejsca w całym województwie śląskim. W Katowicach przygotowano wiele atrakcji w czasie tegorocznego lata, mówi Daniel Muc, szef Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Baseny startują o godzinie 10 do 19, 20. 4 plaże Morawa Północ, Południe, Dolina Trzech Stawów i od 1 lipca także Starganiec na granicy Mikołowa i Katowic. Do tego 4 wodne place zabaw, no i 3 baseny przy ulicy Gliwickiej, Bugla legendarna i basen przy ulicy Rolnej w Katowicach na Brynowie i w ostatnim czasie to jest hit. Oprócz tego oczywiście otwarte są nasze boiska. Mamy szereg oczywiście kortów, w tym kort do padla.
0: Oprócz tego w mieście można korzystać z wielu hal sportowych. Po ubiegłorocznym sukcesie w tym roku odbędzie się 2. edycja Airshow Rudniki. Impreza odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego. Taką informację przekazały dziś mediom władze Aeroklubu Gminy Rędziny i Urzędu Marszałkowskiego. Airshow rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Będzie to jeszcze lepsze wydarzenie niż w ubiegłym roku, zapewnia Adam Jaruga, wójt Rędzin.
4: Od roku trwały przygotowania, żeby po pierwsze uzbierać piękny program, który mamy zobaczyć na niebie, a po drugie, żeby usprawnić dojazd do tej imprezy, czyli naprawiamy wszystko to, co w zeszłym roku zauważyliśmy, jakieś niedociągnięcia nieduże. Największą bolączką naszą były parkingi i dojazd, bo to wszyscy o tym głośno mówili. Nie widzieliśmy jakiegoś dużego dyskomfortu, ale chcemy, żeby każda edycja była lepsza, więc jeśli tylko zauważamy jakieś błędy, to od razu je naprawiamy.
0: Atrakcji nie zabraknie zarówno na niebie, jak i na ziemi, zapewnia Jarosław Balcerzewski z grupy Falco, odpowiedzialnej za pokazy lotnicze.
5: Począwszy od motoparolotni, które robią niesamowite show, poprzez samoloty ultralekkie, samoloty akrobacyjne, samoloty odrzutowe. To są te rzeczy, które będziemy mogli pokazać na niebie, ale również zapraszamy maluchów, dla których będzie przygotowana strefa małego lotnika, gdzie będzie można mieć pierwszy kontakt z urządzeniami latającymi w postaci modeli. Będą mogły dzieciaki kleić te modele razem z modelarzami. Będą konkursy, nagrody dla tych najmłodszych.
0: Podczas tegorocznego Airshow Rudniki będzie także nocny pokaz lotniczy oraz koncerty i pokazy pirotechniczne. Meteorolodzy ostrzegają przed wieczornymi burzami. Mogą się one pojawiać w regionie do godziny 22. Noc będzie już pogodna i wciąż bardzo ciepła.

0: Za dwie minuty będzie w pół do szóstej. O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, jak sytuacja wygląda na drogach, a wie to Anna Juśkiewicz.
1: Witam Państwa. Od Pyrzowic w kierunku Bytomia korek, to w kierunku Gliwic Ostrawy, a powodem jest wypadek, do jakiego tutaj doszło, a problem już od MOP-u do Bieszowice. Korek ciągnie się, jak informują słuchacze, przynajmniej na długości 3 kilometrów. Ale na tej drodze doszło do dwóch wypadków, bo kolejny na wysokości Bobrownik, również na jezdni w stronę Ostrawy. Na przeciwległym kierunku dwa zwężenia jezdni powodujące spowolnienia ruchu w kierunku Pyrzowic czy Łodzi, a przyczyną są prace drogowe. Nie mamy już utrudnień w ruchu na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie przez wiele godzin były problemy z przejazdem w kierunku Wrocławia. Spowodowane było to tragicznym wypadkiem po zdarzeniu 4 samochodów ciężarowych i śmierci jednego z kierowców. Teraz droga już jest przejezdna. W Katowicach korek Narozińskiego na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca. Powodem jest wypadek. Nie ma już natomiast utrudnień pokolizyjnych na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, powypadkowych. Jutro zamknięta będzie część pasa drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej. Na jezdni prowadzącej w kierunku Pyrzowic utrudnienia między godziną 8.30 a 11.00 na 533 km. Powodem będą

0: Prace drogowe związane z naprawą nawierzchni i naprawą uszkodzonych podczas wypadków barier energochłonnych. Prędkość ograniczona tu zostanie do 90 km na godzinę. Naprawa uszkodzonych barier na tej samej drodze planowana jest także w Mysłowicach na 549 km na jezdni prowadzącej w kierunku Tychów, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. A teraz przypominam nasz numer 691 400 400 w każdej drogowej sprawie.
1: Już prawie 17.30, o tej porze najważniejsze informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
2: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Przejezdna jest już ulica Kluczborska w Chorzowie, przy której w ubiegłym tygodniu doszło do ogromnego pożaru składowiska odpadów. Dziś strażacy zakończyli akcję gaśniczą. Teren firmy został przekazany właścicielowi, ale składowisko nie przyjmuje jeszcze nowych odpadów. Ruszył kolejny etap przebudowy centrum przesiadkowego przy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Przebudowa pochłonie 13,5 miliona złotych, a prace potrwają do końca przyszłego roku. Znane są już wyniki głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich. Spośród dużych projektów mieszkańcy wybrali do realizacji zakup sprzętu dla szkoły podstawowej nr 9, budowę boiska przy ulicy Olimpijskiej czy wsparcie dla OSP w Dąbrówce Wielkiej. Jeśli zaś chodzi o małe projekty, piekarzanie zdecydowali m.in. o budowie andaluzyjskiej ścieżki spacerowej. Do wydania mieli łącznie 2 miliony złotych.

0: Na pograniczu polsko-czeskim, na zboczach góry Girowa w Beskidzie Śląsko-Morawskim dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Grupa Polaków z Zaolzia oraz sympatyków związanych z działalnością Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach postanowiła odtworzyć fragment dawnego pasterskiego świata Beskidów. W pobliżu schroniska na Girowej powstaje tradycyjna drewniana koliba, budowana ręcznie według starych beskidzkich metod. Więcej na ten temat w rozmowie reportera Radia Katowice.
1: Wyszedłem około godziny 5 z Polanki w Piosku koło Jabłonkowa i kieruję się z mikrofonem w stronę Girowa.

0: To już bukowiec.
1: A ze mną też dwóch rannych ptaszków, bo w tych upałach chyba najlepiej popracować zaraz z rana. Janek Michalik.
2: Witamy Was.
1: Poranna zmiana, bo trzeba zrobić dach. I to nie byle jaki, bo z wykorzystaniem tych tradycyjnych technik, jak to kiedyś w tych kolibach, Janku, bywało.
2: Były koliby, co były pokryte takimi łokorowymi, zwykłymi deskami. Ale według starych zdjęć, przede wszystkim pana Karola Kalety, na Girowej była koliba szyndziołym, guntym, tradycyjnym, zakryto, zadaszuno. Jako se to ci łowczorze zrobili, taki to mieli.
1: My jeszcze na szlaku nie sami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem Radek Koźdoń.
1: Panie Radku, jest co robić, co?
3: Nie, dużo roboty trzeba jeszcze zrobić, głównie z tym dachem, co by nie padało do sałaszu i uwidzimy, co dalej będziemy robić jeszcze.
2: No, my się to wszystko sami uczymy, bo ostatni mistrz szędziołów żyje jeszcze tu w Bukowcu na Półgroniu, w bliskości granicy ze Słowacją, pan Edward Sikora. I on robi nasze tradycyjne gunty 70-centymetrowe i nauczył to swoich synów, wnuków i swojego zięcia, pana Zogatę. I pan Zogata tu był się podziwać i radził nam, jak zrobić ten roszcz. To jest fenomen, że jeszcze ktoś taki żyje.
1: To jest jakie drewno?
2: To jest smodrzewiu. A to ciekawostka, bo u nas w Górali się mówi na modrzy świerk, a na świerk w polskim się mówi smrek. To jakby my to powiedzieli po naszemu, tak, bo my świerkowy szyndzioł, to my to tu mamy taki kapkę dodziwione.
3: 2 lata się to ciągnie. Przed 2 latami my dom rozebrali w Bukowcu i przewiezli do Piosku, do pana Zogaty. I jak było postawione tam u Zogaty, zaś się rozebrało i przywiezło tu na miejsce i tu się złożyło drugim razem. Ciągnikami my to tu dociągli.
1: Ostatnie gwoździe, trzeba tak powiedzieć, już wbijacie do dachu. I tak to mogło wyglądać wtedy, kiedy kwitła tutaj kultura pasterska?
3: Ja myślę, że tak podle starych fotografii tak to wyglądało.
2: Idę odśrubować.
1: W ramach krótkiej przerwy idziemy jeszcze kawałek dalej od koliby. Właściwie kilka kroków.
2: My tu narychtowali taki prawdziwy żłób, koryto. I je to ze 150 roków starej jedle spod Girowej, a już na mapach.com piszą, że najpiękniejsze koryto, najpiękniejsza studzienka na trasie, że super miejsce, super woda.
1: Czyli turyści już sprawdzili?
2: Turyści sprawdzili, a my też sprawdzili, jak my tu byli. Jedną sobotę, co tu 50 ludzi przeszło, tak nie było jednego, co by nie przyszedł, a choćby ręce umył, albo twarz opłukał. A je to przepad ze studni, a je to bardzo dobro woda.

0: źródło całego przedsięwzięcia, bo jesteś też, Janku, wiceprezesem miejscowego koła PZKO w Piosku i oficjalnie jako organizacja też włączyliście się w to dzieło.
1: No zawsze, żech słyszał od starych ludzi, od mojej starki o tym, jako tu w 14 rokach chodziła łowce zaganiać jako pasterka, bo ją tu na 2 tygodnie posłali na służbę, na sałasz, na kolybym. I to mi przyszło takie fascynujące. Kaj się to wszystko straciło, czemu już tego nie ma? A tak mi to było żol. A pan Zogata, jak do nas przychodził, do nas na ławkę siedneć, tak lecki prawił, jej, na girowej była kolyba. Ale musimy ją postawić, bo my tamtą parcelę mamy. A ja to zawsze słyszał jako taką bajkę, taki, coś takiego ulotnego. Ani żech sum wtedy temu nie wierzył, ale tak jak po prostu mam w sercu tą architekturę ludową, to wszystko tu w naszym regionu, co ten nasz region charakteryzuje. A jakżech widział, że ma po prostu być znowu następno drzewionka zdemolowana i zrównana z ziemią, to co po prostu jest tym naszym charakteryzującym rysem w całym świecie, to mi było bardzo przykro. I przyszedłem na ten pomysł, zaraz biegłem do pana Zogaty, mówił, że panie Zogata, tak chałupę w Bukowcu bulają, tak postawmy z tego drzewa tą kolybę. I pan Zogata se uśmiechnął i powiedział, każdopadnie to postawimy.
2: A tą sprawą zajął się Szymon Brandes.
3: Na zegarach 17. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas podobnie Italia Tomczak i Rafał Piech.
4: 5 osób zginęło, kilka jest w ciężkim stanie. Nowe informacje w sprawie strzelaniny koło Hamburga.
5: Pociągi towarowe nie jeżdżą, osobowe odwoływane. Kolej walczy z upałami.
4: A piłkarski świat komentuje wybór Roberta Lewandowskiego. Polak ponoć trafi do Chicago Fire.
3: 17.
4: Nadal nieznane jest podłoże strzelaniny, do której doszło w mieście Stade, niedaleko Hamburga, na północ Niemiec.
5: Policja i lokalne władze podały, że życie straciło 5 dorosłych osób. Liczba ofiar może wzrosnąć, bo kilkoro rannych jest w ciężkim stanie, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Motywy, tożsamość i wiek sprawcy ataku są nadal nieznane. Oprócz osobnika, który strzelał, zatrzymana została jeszcze jedna osoba, ale nie wiadomo, co ją łączy z napastnikiem i jaką rolę odegrała. Do tragedii w Stade doszło o 13:45. W młodzieżowym centrum, w którym zakwaterowane są także samotne matki z dziećmi. Jaki to ma związek z tragedią, do tej pory nie wiemy. Policja nie poinformowała też, kim są zabite ofiary i ile osób zostało rannych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Sprawcę i towarzyszącą mu osobę policja aresztowała podczas próby ucieczki. Samochód, którym uciekali, został ostrzelany.
5: Ekstremalne upały paraliżują kolej. Jeszcze przez 2 godziny wstrzymany jest ruch pociągów towarowych.
4: W całej Polsce odwołano także ponad 160 pociągów różnych przewoźników, w tym 21 składów PKP Intercity. Na Śląsku ze względu na zbyt wysoką temperaturę szyn wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów na wielu trasach.
5: Rękę na kolejowym pulsie trzyma reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
7: Tak,
5: dzień dobry. Na co w tej sytuacji mogą liczyć pasażerowie?
7: Najwięksi przewoźnicy jak Polregio, Koleje Mazowieckie, Wielkopolskie i Dolnośląskie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów. W przypadku części połączeń uruchomiono też zastępczą komunikację autobusową. PKP Intercity wydłużyło również możliwość zwrotu biletów do 2 lipca bez potrącenia od wstępnego. Obsługi pociągów rozdają także podróżnym wodę. Utrudnienia na kolei mogą pozostać z nami tak długo jak upały. Z jutrzejszego rozkładu jazdy PKP Intercity już odwołała 6 połączeń.
4: Odwołane jutro składy dotyczą m.in. relacji Zakopane-Poznań, Łódź-Warszawa,
5: a także Jelenia Góra-Kraków i Gorzów Wielkopolski-Gdynia.
4: Szwecja zbuduje Polsce 3 okręty podwodne. Dziś w Gdyni podpisano umowę w tej sprawie.
5: Pod wodą radzą sobie tak dobrze jak w powietrzu myśliwce F-35. Zachwala je szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Jakie są największe atuty szwedzkich jednostek, wyjaśnia Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.
8: Ten okręt, który myśmy kupili, to jest okręt z napędem niezależnym od powietrza. Oznacza to, że ten okręt po zanurzeniu może przebywać pod wodą 2 tygodnie i poruszać się pod wodą. Czyli tam, gdzie się zanurzy, on później przez przeciwnika nie zostanie znaleziony. I to jest najważniejsze. To jest okręt, który działa skrycie. Dlatego tak ważne jest, aby też wyposażyć je w przyszłości w rakiety manewrujące, ponieważ to jest okręt, który może strzelić te rakiety z dowolnego miejsca na świecie.
5: W sierpniu nasi marynarze zaczną szkolenia w Szwecji. W przyszłym roku Sztokholm wypożyczy Polsce nieco starszy model swojego okrętu.
4: Będzie on służył armii do 2031, kiedy dostaniemy już nowoczesną jednostkę.
5: Koalicjanci sceptyczni co do działań Polski 2050. Partia rozmawia z Pałacem Prezydenckim w sprawie swojego projektu regulującego rynek kryptowalut.
4: To po 3 wecie do 3 rządowej ustawy w tej sprawie. Wiele wskazuje jednak na to, że Rada Ministrów podejmie jednak

0: jednak kolejne działania.
1: Czy w związku z tym propozycja Polski 2050 ma jakąkolwiek szansę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Na takie wnioski jest chyba za wcześnie, ale nie jest też tajemnicą, że propozycja Polski 2050 została złożona ponownie i jest już w Sejmie, a politycy biorą więc niejako sprawy w swoje ręce. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u w sukces tych negocjacji partii z pałacem nie wierzy.
3: Trochę to moim zdaniem jest naiwne ze strony Polski 2050, że uważa, że pan Nawrocki zmieni zdanie.
2: Jego zdaniem wiadomo jednak, że to się nie uda. Pytanie więc, co będzie dalej?
0: Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie kolejna rządowa propozycja.
1: Robert Lewandowski wreszcie wybrał nowy klub. Będzie to Chicago Fire.
0: Tak informuje Fabrizio Romano, czyli jeden z najbardziej uznanych na świecie dziennikarzy zajmujących się piłkarskimi transferami.
1: Najnowsze doniesienia w tej sprawie zbiera dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. W zagranicznych mediach zawrzało, co pisze się o transferze lewego.
4: Według magazynu The Athletic Polak z miejsca stanie się jedną z największych gwiazd. Amerykanie przytaczają wypowiedź trenera Fire, Grega Berhaltera, który stwierdził, że pod względem umiejętności lewego można stawiać obok Messi. Jego. Jeden z najlepszych piłkarzy świata, Robert Lewandowski, opuszcza Europę, czytamy z kolei na niemieckim portalu Sport1.de. Lewy dołącza do listy gwiazd, które zdecydowały się na przenosiny do MLS, pisze hiszpański dziennik AS.
0: Według nieoficjalnych informacji Lewandowski w Chicago może liczyć na 2-letni kontrakt, który zagwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: zegarach 17. 19-latek, który zaatakował nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, trafił do aresztu. Katowicki MOSiR przygotował dla mieszkańców wiele atrakcji na wakacyjne miesiące. W serwisie powiemy także o niespodziankach drugiej edycji Airshow Rudniki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu, przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
0: Mężczyźnie grozi teraz od 8 lat więzienia nawet do dożywocia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Nasze radiowe miasteczko gościło dziś przy Stawie Morawa w Katowicach. To właśnie tam rozpoczęliśmy lato w Radiu Katowice. Do końca wakacji będziemy odwiedzać ciekawe miejsca w całym województwie śląskim. W Katowicach przygotowano wiele atrakcji w czasie tegorocznego lata, mówi Daniel Muc, szef Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Baseny startują o godzinie 10 do 19, 20. 4 plaże Morawa Północ, Południe, Dolina Trzech Stawów i od 1 lipca także Starganiec na granicy Mikołowa i Katowic. Do tego 4 wodne place zabaw. No i 3 baseny przy ulicy Gliwickiej, Bugla legendarna i basen przy ulicy Rolnej w Katowicach na Brynowie. I w ostatnim czasie to jest hit. Oprócz tego oczywiście otwarte są nasze boiska. Mamy szereg oczywiście kortów, w tym kort do padla.
0: Oprócz tego w mieście można korzystać z wielu hal sportowych. Po ubiegłorocznym sukcesie w tym roku odbędzie się druga edycja Airshow Rudniki. Impreza odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego. Taką informację przekazały dziś mediom władze Aeroklubu Gminy Rędziny i Urzędu Marszałkowskiego. Airshow rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Będzie to jeszcze lepsze wydarzenie niż w ubiegłym roku, zapewnia Adam Jaruga, wójt Rędzin.
4: Od roku trwały przygotowania, żeby po pierwsze uzbierać piękny program, który mamy zobaczyć na niebie, a po drugie, żeby usprawnić dojazd do tej imprezy, czyli naprawiamy wszystko to, co w zeszłym roku zauważyliśmy, jakieś niedociągnięcia nieduże. Największą bolączką naszą były parkingi i dojazd, bo to wszyscy o tym głośno mówili. Nie widzieliśmy jakiegoś dużego dyskomfortu, ale chcemy, żeby każda edycja była lepsza, więc jeśli tylko zauważamy jakieś błędy, to od razu je naprawiamy.
0: Atrakcji nie zabraknie zarówno na niebie, jak i na ziemi, zapewnia Jarosław Balcerzewski z grupy Falco, odpowiedzialnej za pokazy lotnicze.
5: Począwszy od motoparolotni, które robią niesamowite show, poprzez samoloty ultralekkie, samoloty akrobacyjne, samoloty odrzutowe. To są te rzeczy, które będziemy mogli pokazać na niebie, ale również zapraszamy maluchów, dla których będzie przygotowana strefa.

0: małego lotnika, gdzie będzie można mieć pierwszy kontakt z urządzeniami latającymi w postaci modeli. Będą mogły dzieciaki kleić te modele razem z modelarzami. Będą konkursy, nagrody dla tych najmłodszych.
1: Podczas tegorocznego Airshow Rudniki będzie także nocny pokaz lotniczy oraz koncerty i pokazy pirotechniczne. Meteorolodzy ostrzegają przed wieczornymi burzami. Mogą się one pojawiać w regionie do godziny 22. Noc będzie już pogodna i wciąż bardzo ciepła.
2: Za 2 minuty będzie 5:30. O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, jak sytuacja wygląda na drogach, a wie to Anna Juśkiewicz.
3: Witam Państwa. Od Pyrzowic w kierunku Bytomia korek, to w kierunku Gliwic Ostrawy, a powodem jest wypadek, do jakiego tutaj doszło, a problem już od MOP-u do Bieszowice. Korek ciągnie się, jak informują słuchacze, przynajmniej na długości 3 km. Ale na tej drodze doszło do 2 wypadków, bo kolejny na wysokości Bobrownik, również na jezdni w stronę Ostrawy. Na przeciwległym kierunku 2 zwężenia jezdni powodujące spowolnienia ruchu w kierunku Pyrzowic czy Łodzi, a przyczyną są prace drogowe. Nie mamy już utrudnień w ruchu na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie przez wiele godzin były problemy z przejazdem w kierunku Wrocławia. Spowodowane było to tragicznym wypadkiem po zdarzeniu 4 samochodów ciężarowych i śmierci jednego z kierowców. Teraz droga już jest przejezdna. W Katowicach korek Narodzińskiego na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca. Powodem jest wypadek. Nie ma już natomiast utrudnień pokolizyjnych na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, po wypadkowych. Jutro zamknięta będzie część pasa drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej. Na jezdni prowadzącej w kierunku Pyrzowic utrudnienia między godziną 8:30 a 11:00 na 533 km. Powodem będą prace drogowe związane z naprawą nawierzchni i naprawą uszkodzonych podczas wypadków barier energochłonnych. Prędkość ograniczona tu zostanie do 90 km na godzinę. Naprawa uszkodzonych barier na tej samej drodze planowana jest także w Mysłowicach na 549 km na jezdni prowadzącej w kierunku Tychów, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. A teraz przypominam nasz numer 691-400-400 w każdej drogowej sprawie.
2: Już prawie 17:30, o tej porze najważniejsze informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Przejezdna jest już ulica Kluczborska w Chorzowie, przy której w ubiegłym tygodniu doszło do ogromnego pożaru składowiska odpadów. Dziś strażacy zakończyli akcję gaśniczą. Teren firmy został przekazany właścicielowi, ale składowisko nie przyjmuje jeszcze nowych odpadów. Ruszył kolejny etap przebudowy centrum przesiadkowego przy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Przebudowa pochłonie 13,5 miliona złotych, a prace potrwają do końca przyszłego roku. Znane są już wyniki głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich. Spośród dużych projektów mieszkańcy wybrali do realizacji zakup sprzętu dla szkoły podstawowej nr 9, budowę boiska przy ulicy Olimpijskiej czy wsparcie dla OSP w Dąbrówce Wielkiej. Jeśli zaś chodzi o małe projekty, piekarzanie zdecydowali m.in. o budowie andaluzyjskiej ścieżki spacerowej. Do wydania mieli łącznie 2 miliony złotych.

0: Na pograniczu polsko-czeskim, na zboczach góry Girowa w Beskidzie Śląsko-Morawskim dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Grupa Polaków z Zaolzia oraz sympatyków związanych z działalnością Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach postanowiła odtworzyć fragment dawnego pasterskiego świata Beskidów. W pobliżu schroniska na Girowej powstaje tradycyjna drewniana koliba, budowana ręcznie według starych beskidzkich metod. Więcej na ten temat w rozmowie reportera Radia Katowice.
1: Wyszedłem około godziny 5 z polanki w Piosku koło Jabłonkowa i kieruję się z mikrofonem w stronę Girowej. To już Bukowiec. A ze mną też dwóch rannych ptaszków, bo w tych upałach chyba najlepiej popracować zaraz z rana. Janek Michalik.
2: Witamy Was.
1: Poranna zmiana, bo trzeba zrobić dach. I to nie byle jaki, bo z wykorzystaniem tych tradycyjnych technik, jak to kiedyś w tych kolibach, Janku, bywało.
2: Były koliby, co były pokryte takimi łokorowymi, zwykłymi deskami. Ale według starych zdjęć, przede wszystkim pana Karola Kalety, na Girowej była koliba szyndziołym, guntym, tradycyjnym, zakryto, zadaszuno. Jako se to ci łowczorze zrobili, taki to mieli.
1: My jeszcze na szlaku nie sami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem Radek Koźdoń.
1: Panie Radku, jest co robić, co?
3: Nie, dużo roboty trzeba jeszcze zrobić, głównie z tym dachem, co by nie padało do sałaszu i uwidzimy, co dalej będziemy robić jeszcze.
2: No, my się to wszystko sami uczymy, bo ostatni mistrz szędziołów żyje jeszcze tu w Bukowcu na Półgroniu, w bliskości granicy ze Słowacją, pan Edward Sikora. I on robi nasze tradycyjne gunty 70-centymetrowe i nauczył to swoich synów, wnuków i swojego zięcia, pana Zogatę. I pan Zogata tu był się podziwiać i radził nam, jak zrobić ten roszcz. To jest fenomen, że jeszcze ktoś taki żyje.
1: To jest jakie drewno?
2: To jest smodrzewiu, a to ciekawostka, bo u nas w Górali się mówi na modrzy świerk, a na świerk w polskim się mówi smrek. To jakby my to powiedzieli po naszemu, tak mamy świerkowy szyndzioł, to my to tu mamy taki kapkę dodziwione.
3: 2 lata się to ciągnie. Przed 2 latami my dom rozebrali w Bukowcu i przewiezli do Piosku, do pana Zogaty. I jak było postawione tam u Zogaty, zaś się rozebrało i przywiezło tu na miejsce i tu się złożyło drugim razem. Ciągnikami my to tu dociągli.
4: Ostatnie gwoździe, trzeba tak powiedzieć, już wbijacie do dachu. I tak to mogło wyglądać wtedy, kiedy kwitła tutaj kultura pasterska?
3: Ja myślę, że ja, że tak podle starych fotografii tak to wyglądało.
2: Idę odśrubować.
4: W ramach krótkiej przerwy idziemy jeszcze kawałek dalej od koliby. Właściwie kilka kroków.
2: My tu narychtowali taki prawdziwy żłób, koryto. I jest to ze 150 roków starej jedle spod Girowej, a już na mapach.com piszą, że najpiękniejsze koryto, najpiękniejsza studzienka na trasie, że super miejsce, super woda.
4: Czyli turyści już sprawdzili?
2: Turyści sprawdzili, a my też sprawdzili, jak my tu byli. Jedną sobotę, co tu 50 ludzi przeszło, tak nie było jednego, co by nie przyszedł, a choćby ręce umył, albo twarz opłukał. A jest to przepad ze studni, a jest to bardzo dobra woda. Zaraz zdegustujemy.
4: No nawet blaszany kubeczek tutaj na miejscu.

0: no, skorzystać.
1: A do tego koryta ta woda przecieka jodłową mrenionką, tak jest. Więcej VIP już to być nie może.
0: To co, po łyku? No, lepszego orzeźwienia w górach chyba być nie może.
2: Skoro zatrzymaliśmy się na chwilę przy źródełku, to powiedzmy o tym, jakie było źródło całego przedsięwzięcia, bo

0: na sałasz, na kolibym. I to mi przyszło takie fascynujące. Kaj się to wszystko straciło, czemu już tego nie ma? A tak mi to było żol. A pan Zogata, jak do nas przychodził, do nas na ławkę siedneć, tak wiecki prawił, jej, na girowej była koliba. Ale musimy ją postawić, bo my tamtą parcelę mamy. A ja to zawsze słyszał jako taką bajkę, taki, coś takiego ulotnego. Ani że sum wtedy temu nie wierzył, ale tak jak po prostu mam w sercu tą architekturę ludową, to wszystko tu w naszym regionu, co ten nasz region charakteryzuje. A jakże widział, że ma po prostu być znowu następno drzewionka zdemolowana i zrównana z ziemią, to co po prostu jest tym naszym charakteryzującym rysem w całym świecie, to mi było bardzo przykro. I przyszedłem na ten pomysł, zaraz biegłem do pana Zogaty, mówił, że panie Zogata, tak chałupę w Bukowcu bulają, tak postawmy z tego drzewa tą kolybę. I pan Zogata se uśmiechnął i powiedział, każdopadnie to postawimy.
1: A tą sprawą zajął się Szymon Brandes.
2: Na zegarach 18 przenosimy się do studia wiadomości Radia Z i Daria Tomczak, Rafał Piech ponownie.
3: Już 9 godzin trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego.
4: Prokuratura reaguje po słowach o możliwej próbie otrucia Karola Nawrockiego.
3: Upał w Tatrach, wozy konne do Morskiego Oka całkowicie zawieszone. Jeszcze kilka godzin może potrwać przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Od 9:00 zeznaje w charakterze świadka w postępowaniu dotyczącym Szpitala Południowego.
4: W Kanale Zero były ordynator placówki zasugerował, że na SOR-ze mogło dochodzić do śmierci pacjentów z powodu niekompetencji ówczesnego koordynatora Dawida Kacprzyka.
3: Za pierwszym razem milczał, bo nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika. Teraz jest inaczej, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: Odbywa się ono w dobrej atmosferze, jest nagrywane. Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
4: Według prokuratora to sam Jędrzejewski chce, by dzisiejsze przesłuchanie trwało do skutku, czyli do wyczerpania pytań śledczych.
3: A śledczy wyjaśnią okoliczności zasłabnięcia ówczesnego kandydata na prezydenta.
4: Karol Nawrocki przyznał, że miał taki epizod podczas kampanii wyborczej na Dolnym Śląsku. Opisuje to w książce, której fragmenty pojawiły się w internecie.
3: Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Śledztwo wszczęła z urzędu prokuratura okręgowa w Świdnicy, bo to w tym okręgu, a dokładnie w Ząbkowicach Śląskich miało dojść do opisywanych przez prezydenta wydarzeń. Karol Nawrocki miał nagle stracić przytomność, wymiotować. Jak usłyszałam od prokuratora Mariusza Pindery, śledczy sprawdzą, czy mogło to być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu, bo prezydent w książce miał też przyznać się do tego, że jego ochrona ostrzegała go przed możliwością otrucia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Uwaga na zabójczy tlenek węgla. Wbrew pozorom ten komunikat jest bardzo ważny także latem i to zwłaszcza w takie upały.
4: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, skąd to zagrożenie właśnie teraz?
7: Przy tak wielkich upałach przewody wentylacyjne nie działają sprawnie. Bywa, że zwłaszcza górna ich część nagrzewa się tak mocno, że tworzy się swego rodzaju poduszka powietrzna, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
8: Powinniśmy być jeszcze mocniej uczuleni na to, że pomimo pięknej pogody, słonecznej pogody, robiąc to, co robimy codziennie w naszych mieszkaniach, może nadal powodować olbrzymie zagrożenie naszego życia i zdrowia.
7: Jedynym ratunkiem jest więc czujka. To ona wykryje tlenek węgla i zaalarmuje nas, dając czas na ucieczkę. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W tym roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 55 osób, ponad 1000 trafiło do szpitala.
4: Rekordowe upały dotarły też nad polski biegun Zimna, czyli Suwalszczyznę.
3: Z mieszkańcami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Witaj Michale, powiedz, długo potrwają upały w tej części kraju?
9: Dzień dobry, tropikalne noce i dni, do jutra biegun Zimna tylko z nazwy, mówią mieszkańcy.
10: Dziwnie, świat się zmienia, nie?
11: Słupek już 35 w cieniu.
9: Biegun Zimna, a tam taka pogoda.
12: No bo proszę pana, nie można wiedzieć, że wszystko co ludzie mówią. Trzeba samemu się przekonać.
9: W jeziorach ciepła woda niczym w najcieplejszym oceanie indyjskim. I tu na Suwalszczyźnie, po jeziorze Augustowskim i Mazurach.
13: Ciepła, ciepła.
14: Jest gorące jak zupa u mnie w barze.
9: Średnia temperatura w jeziorze to 26 stopni. Okolice Kalinowa, Michał Dzieliński, Radio Z.
4: Służby apelują o rozwagę nad wodą. Tylko wczoraj utonęło 17 osób.
3: Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach.
4: Od wczoraj nie wożą turystów ani do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej.
3: Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
15: Sytuacja jest taka, że po prostu niecodzienna, bo temperatury takie

0: wyskoczyły, co i tam na tej trasie nie było.
1: Koniki w stajniach, rozumiem, tak?
0: Koniki w stajniach, kto ma tam po prostu wybiegi, konie chodzą.
1: Turystów w górach sporo, dzisiaj zaczęły się wakacje, czyli straty, panie Andrzeju.
0: Ej, pani, jakie ta strata? Pijąski, pani, to zarobimy. Jakby tajno zdrowie było, my i nas, koni, ludzie, kochani, no pieniądze to coś kurde.
2: Z prezesem stowarzyszenia rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Nie wiadomo, czy powozy wyjadą jutro. Nadmorskie oko kursuje za to elektryczny bus Tatrzańskiego Parku.
2: Kolejne wiadomości w Radiu Z za niespełna pół godziny. Zapraszamy w imieniu Oli Wojciechowskiej.
4: Radio Z. Pierwsze źródło.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.

0: minęła właśnie 19. Wiemy już, gdzie dokładnie znajduje się środek województwa śląskiego. Poważnie ranny motocyklista i utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w Dobieszowicach doszło do wypadku. W Jastrzębiu-Zdroju rozpoczyna się kolejny etap przebudowy centrum przesiadkowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Geodezyjny środek województwa śląskiego znajduje się w Siemianowicach Śląskich. Punkt dokładnie wyznaczył geodeta Mariusz Meus, znany też jako Pan Południk. Okazało się, że serce regionu bije w pobliżu ulicy Innowacyjnej. Da się to określić z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów, precyzyjnie wyliczając centroid, czyli środek ciężkości województwa.
2: Możemy go sobie wyobrazić w taki sposób, że wycinamy z mapy kształt badanego obszaru, zakładamy, że jest dokładnie, idealnie płaski i idealnie jednolity. No i teraz próbujemy ustawić na czubku igły, tak, żeby utrzymał się dokładnie w równowadze w idealnym poziomie. W praktyce jednak są stosowne programy komputerowe, algorytmy.
0: Miasto dokładnie zaznaczyło punkt, wkopując granicowy słup oraz stawiając obok tablicę informacyjną. Okazuje się, że powtarzane w materiałach promocyjnych od lat hasło, że Siemianowice leżą w centrum Śląska, nie jest tylko zwykłym chwytem reklamowym, podkreślił Rafał Jako Kto Chce z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.
3: Mamy potwierdzenie, że Siemianowice Śląskie leżą w sercu województwa śląskiego. Jak rozmawialiśmy z panem Mariuszem, który wytycza różne tego typu ciekawe punkty, zdarza się, że trafiają na duże stare drzewo, na miejsce na środku jeziora na przykład. W naszym przypadku, owszem, jest to nieużytek, ale z bardzo fajnym dostępem od ulicy Innowacyjnej można tam podejść, można zapoznać się z tablicą informacyjną, zrobić sobie nawet pamiątkowe zdjęcie w tym miejscu.
0: Dokładne dane lokalizacyjne Centrum Województwa znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Na autostradzie A1 w Dobieszowicach motocyklista uderzył w ciężarówkę. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 46-latek nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. Na miejscu lądował po niego śmigłowiec LPR. Mężczyzna podróżował z pasażerką. 43-letniej kobiecie udzielono pomocy na miejscu. Oba pasy w kierunku Gorzyczek są zablokowane. Wyznaczono objazd przez drogę ekspresową S1. Informuje śląska policja.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Są już wyniki głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich. Spośród dużych projektów mieszkańcy wybrali do realizacji zakup sprzętu dla szkoły podstawowej nr 9, budowę boiska przy ulicy Olimpijskiej czy wsparcie dla OSP w Dąbrówce Wielkiej. Jeśli chodzi o małe projekty, piekarzanie zdecydowali m.in. o budowie andaluzyjskiej ścieżki spacerowej. Do wydania były łącznie 2 miliony złotych. Ruszył kolejny etap przebudowy centrum przesiadkowego przy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś oficjalnie przekazano teren budowy firmie, która zrealizuje tę inwestycję. To doświadczony wykonawca, więc jesteśmy spokojni o jakość realizacji tej przebudowy, stwierdził prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
4: Mamy już doświadczenie, ponieważ przedszkole na ulicy Kaszubskiej również wykonuje ta firma i możemy śmiało powiedzieć, że roboty idą zgodnie z harmonogramem i są wykonywane solidnie. W ramach zakresu będzie wykonany terminal, perony, drogi, parkingi, infrastruktura, taki obiekt kubaturowy.

0: gdzie też powstanie toaleta, poczekalnia dla pasażerów i cała oczywiście przebudowa sieci elektrycznej, kanalizacyjnej.
1: Koszt inwestycji to 13,5 miliona złotych, z czego 11,5 miliona stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace potrwają do końca przyszłego roku. Jeszcze o pogodzie do końca dnia i wieczorem: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, burze, możliwy grad. W tej chwili na termometrach od 31 stopni Celsjusza w Korbielowie do 35 w Katowicach.
2: Prawie 19. Ola Wojciechowska w Radiu Z i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
3: Cudzoziemcy działali w Polsce na zlecenie Rosji, płacili za udział w demonstracjach. Wysokie ryzyko pożarów w lasach i sytuacja się pogarsza. Polski dzień na kortach Wimbledonu. Sprawdzimy, jak idzie naszym.
2: 19.
3: ABW zatrzymała w Polsce grupę Ukraińców i Białorusinów, którzy mieli za pieniądze z Rosji szukać ludzi do udziału w demonstracjach w Polsce. Mieli też próbować wpływać na ukraińskich migrantów mieszkających w naszym kraju. Sprawa dotyczy 11 osób, wobec których ruszyła już procedura natychmiastowego wydalenia z Polski. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: ABW przy współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Od jesieni zeszłego roku mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji ukraińskich migrantów. Pieniądze na to według naszych służb pochodziły z Rosji. Chodziło o protesty z politycznymi hasłami dotyczącymi skandali korupcyjnych w Ukrainie i jej polityki wewnętrznej.
3: Według ABW chodziło o podsycanie napięć i niechęci wobec władz ukraińskich. Coraz większe zagrożenie pożarowe w lasach. Już teraz sytuacja jest bardzo trudna, a z dnia na dzień ryzyko pożarów rośnie. Polska jest krajem, gdzie takich zdarzeń jest bardzo dużo, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
5: W skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii i Portugalii, co też świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów, a wysokie temperatury, susze, no niestety powodują, że ta sytuacja się z dnia na dzień pogłębia.
3: Leśnicy zapewniają, że lasy pozostaną otwarte, ale apelują o ostrożność i rozwagę. Mniej lodówki, więcej rozsądku. Zawodowi kierowcy radzą, jak poradzić sobie z uciążliwym upałem, gdy przed nami długa trasa. Przerwy co godzinę, dużo wody i klimatyzacja, ale z umiarem, sugeruje pan Tomek, wożący mrożonki na Pojezierzu Augustowskim.
6: Pan jeździ chłodziarką, nie?
7: No tak.
6: No to chyba panu jest chłodno.
7: Tu fajnie.
6: A jak się otworzy tą chłodziarkę?
7: Ale ja nie mogę tak otwierać, bo temperatura ucieka i...
6: A ja myślałem, że panu jest zimno.
7: Tutaj o klimatyzację włączą tylko i...
6: Czyli od chłodziarki nie?
7: Nie.
6: No to życzę panu mimo wszystko chłodnej jazdy.
7: Dobra, dziękuję.
6: Zamykam.
3: Według zawodowych kierowców idealna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie. A z panem Tomkiem rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Trwa polski dzień na kortach Wimbledonu. Aż 4 naszych tenisistów rozegrało lub rozegra swój pierwszy mecz w tej edycji londyńskiego turnieju. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Dzień dobry.
3: Krzysztof, jak nasi radzą sobie na kortach w londyńskiej stolicy?
8: O, kibice, którzy śledzą występy biało-czerwonych, są w mieszanych nastrojach. Z jednej strony mamy spore rozczarowanie, jeśli chodzi o występ Maji Chwalińskiej. Przypomnijmy, miała na rakiecie piłkę meczową, ale niestety pechowo się poślizgnęła i podkręciła kostkę. Z kontuzją trudno o dobry wynik. Polka 1-2 przegrała z Bananczeją Mankiał. Powodów do radości dostarczył nam Hubert Hurkacz, bo w 3 setach rozprawił się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem za mniej więcej kwadrans. Magda Linet zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
3: O tym meczu i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z już za godzinę, a w wiadomościach kulturalnych i Dalia Tomczak i Brad Pitt w Łodzi.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

To nowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

O czym mówi Von? Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią

0: papier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
0: Nie mam rezerwacji żadnej.
1: Proszę, zapraszam do windy.

0: Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
1: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
0: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
1: Super.
0: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
2: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz?

0: Minęła 20. Kolejarze apelują, by w trakcie upałów odpowiednio się przygotować do podróży pociągiem. Przejezdna jest ulica Kluczborska w Chorzowie. Nowa ścieżka rowerowa dwóch zapór połączy ulicę Turystyczną w Goczałkowicach z ośrodkiem sportów wodnych w Łące.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Sławomir Herban, zapraszam. Starszy mężczyzna zasłabł dziś rano w pociągu Kolei Śląskich. Na stacji w Tychach zabrało go pogotowie ratunkowe. To nie jedyny taki przypadek w trakcie fali upałów. Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika, przypomina, aby w trakcie upałów odpowiednio się przygotować do podróży pociągiem.
1: Należy pamiętać, aby w podróż zawsze zabierać odpowiednią ilość wody. Nasze drużyny konduktorskie są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy i niestety ta umiejętność w ten weekend im się przydała. Przy okazji przypomnienie, na pokładzie każdego pociągu Kolei Śląskich znajduje się AED.
0: Pasażerowie w trakcie upałów rzadziej jeżdżą pociągami. Zazwyczaj w weekend przy dobrej pogodzie pociągami Kolei Śląskich podróżuje ponad 200 tysięcy osób. W ten weekend było to niecałe 95 tysięcy. Nie tylko ludzie z trudem znoszą panujące upały. Wiewiórki, jeże i ptaki w niespotykanej wcześniej liczbie trafiły w ostatni weekend i dzisiaj do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Pod opiekę placówki przekazano 134 jeżyki, 18 jaskółek i 11 pustułek, 11 srok oraz 64 inne dzikie, drobne zwierzęta. Wszystkie z powodu wysokich temperatur i braku wody. Ptaki dosłownie gotowały się w swoich gniazdach pod rozgrzanymi dachami, parapetami czy w niszach elewacyjnych. Szukając ratunku i odrobiny chłodu, wyskakiwały na oślep. Te, które nie zginęły od uderzenia o beton, leżały na chodnikach w pełnym słońcu, skrajnie odwodnione. Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia apeluje o wystawianie wody w miseczkach na balkonach czy tarasach.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przejezdna jest już ulica Kluczborska w Chorzowie, przy której w zeszłym tygodniu doszło do ogromnego pożaru składowiska odpadów. Dziś strażacy zakończyli akcję gaśniczą. Teren firmy został przekazany już właścicielowi, ale składowisko nie przyjmuje jeszcze nowych odpadów. Nowa ścieżka rowerowa Dwóch Zapór połączy ulicę Turystyczną ze Ośrodkiem Sportów Wodnych w Łące. Dzięki tej inwestycji będzie można bezpiecznie przejechać rowerem między zaporami w Goczałkowicach i Łące. Pszczyna pozyskała na ten cel unijne dofinansowanie. Powstanie prawie 2,5-kilometrowa nowoczesna trasa, wiata rowerowa oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przed północą miejscami zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
3: Poniedziałek 29 czerwca, słuchacie Radia Z, czas na wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
4: Głośna sprawa Szpitala Południowego. Były ordynator zeznawał przez cały dzień. Upał zatrzymuje pociągi, setki połączeń odwołanych w całym kraju. Brak higieny zamyka baseny. Są już pierwsze incydenty. Prawie 10 godzin trwało przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Chodzi o wcześniejsze słowa byłego ordynatora Szpitala Południowego, w których sugerował, że przez niedoświadczonego koordynatora na SOR-ze mogli umierać pacjenci. Marcin Friedrich jest przed warszawską prokuraturą okręgową. Marcinie, jak dzisiejsze zeznania świadka oceniają prokuratorzy?
5: Mówią, cytuję, że to było produktywne niemal 10 godzin. Protokół przesłuchania doktora Jędrzejewskiego liczy 29 stron. Informacje, które przekazał, skłoniły śledczych do zabezpieczenia w szpitalu dodatkowej dokumentacji medycznej i przesłuchania większej liczby świadków. Rzecznik prokurator Piotr Skiba mówi jednak, że jest za wcześnie, by w tej chwili oceniać wiarygodność zeznań doktora Jędrzejewskiego.
6: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować.
5: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Prokuratura prowadzi dwa postępowania związane z aferą w Szpitalu Południowym. 45-letni obywatel Turcji, mieszkaniec Hanoweru, sprawcą dzisiejszej masakry na północy Niemiec. Powodem miał być konflikt z żoną o opiekę nad ich 3-miesięczną córką. Kobieta z dzieckiem przebywała w centrum młodzieżowym w Stade. To tam doszło do tragedii. Wojciech Hernes.
7: 5 z 6 śmiertelnych ofiar sprawcy tej wstrząsającej masakry zginęło na miejscu w młodzieżowym centrum w północno-niemieckim mieście Stade pod Hamburgiem. Jedna śmiertelnie postrzelona ofiara zmarła w szpitalu. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe, 5 kobiet i mężczyzna. Zabójca próbował zbiec z miejsca zbrodni samochodem, ale policjanci ostrzelali i unieruchomili odjeżdżający pojazd. Oprócz bezpośredniego sprawcy policja zatrzymała jeszcze 2 inne osoby. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Kobiecie i dziecku nic się nie stało. Setki pociągów odwołanych w całym kraju to efekt ekstremalnie wysokiej temperatury. Najwięcej problemów mają pasażerowie w Wielkopolsce, gdzie wstrzymano ponad 70 połączeń. Czemu te działania mają zapobiec? Teraz relacja reportera Radia Z.

0: Adama Kaźmierczaka.
1: Wszystko po to, aby odciążyć sieć kolejową i uniknąć dalszych awarii, a także naprawić te już powstałe.
2: Dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają.
1: Mówił Marcin Machocki z PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia potrwają do odwołania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W związku z odwołanymi przejazdami PKP Intercity wydłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletu do czwartku. Baseny zamykane przez brak higieny. Sezon dopiero się rozpoczął, a już są problemy. W Katowicach zamknięto wodny plac zabaw po tak zwanym incydencie kałowym. Miasto apeluje do rodziców o odpowiednie przygotowanie dzieci i przestrzeganie regulaminu korzystania z takich obiektów, mówi rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk.
3: Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem. Nie wolno korzystać z pływalni w przypadku biegunki, wymiotów czy innych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a małe dzieci powinny mieć założone specjalne pieluchy do pływania.
0: Po każdym takim incydencie basen trzeba zamknąć, zdezynfekować, a wodę dokładnie zbadać. Obiekt może być wtedy niedostępny nawet przez tydzień. Krzysztof Wilanowski obok mnie w studiu i
4: Jestem.
0: To jest znak, że czas na wiadomości sportowe.
4: Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 20. Kolejarze apelują, aby w trakcie upałów odpowiednio się przygotować do podróży pociągiem. Przejezdna jest ulica Kluczborska w Chorzowie. Nowa ścieżka rowerowa dwóch zapór połączy ulicę Turystyczną w Goczałkowicach z ośrodkiem sportów wodnych w Łące.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Starszy mężczyzna zasłabł dziś rano w pociągu Kolei Śląskich. Na stacji w Tychach zabrało go pogotowie ratunkowe. To nie jedyny taki przypadek w trakcie fali upałów. Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika, przypomina, aby w trakcie upałów odpowiednio się przygotować do podróży pociągiem.
2: Należy pamiętać, aby w podróż zawsze zabierać odpowiednią ilość wody. Nasze drużyny konduktorskie są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy i niestety ta umiejętność w ten weekend im się przydała. Przy okazji przypomnienie, na pokładzie każdego pociągu Kolei Śląskich znajduje się AED.
0: Pasażerowie w trakcie upałów rzadziej jeżdżą pociągami. Zazwyczaj w weekend przy dobrej pogodzie pociągami Kolei Śląskich podróżuje ponad 200 tysięcy osób. W ten weekend było to niecałe 95 tysięcy. Nie tylko ludzie z trudem znoszą panujące upały. Wiewiórki, jeże i ptaki w niespotykanej wcześniej liczbie trafiły w ostatni weekend i dzisiaj do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Pod opiekę placówki przekazano 134 jeżyki, 18 jaskółek.

0: 11 pustułek, 11 srok oraz 64 inne dzikie, drobne zwierzęta. Wszystkie z powodu wysokich temperatur i braku wody. Ptaki dosłownie gotowały się w swoich gniazdach pod rozgrzanymi dachami, parapetami czy w niszach elewacji. Szukając ratunku i odrobiny chłodu, wyskakiwały na oślep. Te, które nie zginęły od uderzenia o beton, leżały na chodnikach w pełnym słońcu, skrajnie odwodnione. Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia apeluje o wystawianie wody w miseczkach na balkonach czy tarasach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przejezdna jest już ulica Kluczborska w Chorzowie, przy której w zeszłym tygodniu doszło do ogromnego pożaru składowiska odpadów. Dziś strażacy zakończyli akcję gaśniczą. Teren firmy został przekazany już właścicielowi, ale składowisko nie przyjmuje jeszcze nowych odpadów. Nowa ścieżka rowerowa Dwóch Zapór połączy ulicę Turystyczną ze Środkiem Sportów Wodnych w Łące. Dzięki tej inwestycji będzie można bezpiecznie przejechać rowerem między zaporami w Goczałkowicach i Łące. Pszczyna pozyskała na ten cel unijne dofinansowanie. Powstanie prawie 2,5-kilometrowa nowoczesna trasa, wiata rowerowa oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przed północą miejscami zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 18 do 21 stopni Celsjusza.
2: Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
3: Polska kupi 3 okręty podwodne od Szwecji. Pierwszy trafi do floty za 5 lat. Tragiczny początek wakacji. 24 osoby utonęły w weekend. Koniec z udawaniem mięsa. Są nowe zasady dla roślinnych produktów.
2: 21.
3: Po latach zapowiedzi jest decyzja. Polska kupi 3 nowoczesne okręty podwodne od Szwecji. Pierwszy trafi do naszej floty w 2031 roku, a do tego czasu będziemy korzystać z nieco starszej jednostki wypożyczonej od Szwedów. Dziś w Gdyni od szefa MON i premiera usłyszeliśmy, jak ważna i dobra to decyzja.
4: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego.
5: Wiem, że Polska na Szwecję i vice versa. Możemy liczyć na siebie zawsze i w każdej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz.
3: Dodał premier Donald Tusk. Szwedzi również chcą zostawić w Polsce swoje pieniądze. Zamówili w PGZ Stoczni Wojennej okręt ratowniczy. Są zainteresowani naszymi zestawami rakietowymi Piorun, a firma Saab ma w północnej Polsce otworzyć linię produkcyjną. Do Polski wchodzi chłodniejsze powietrze i ściera się z gorącym. Na zachodzie i południu kraju szykujcie się dzisiaj na burze, i to gwałtowne. Będzie też mocno padać, a miejscami spadnie grad, mówi klimatolożka z Uniwersytetu w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
6: Wtedy możemy się na przykład spodziewać bardzo gwałtownych burz z gradem, z silnym porywistym wiatrem. Okazjonalnie trąby powietrzne też mogą się wtedy na takich właśnie frontach tworzyć.
3: Burzowo i deszczowo będzie w całej Polsce przez kolejnych kilka dni, a potem ulga, zrobi się chłodniej. To były też bardzo tragiczne pierwsze dni wakacji. Wczoraj w całej Polsce utonęło 17 osób, w cały weekend 24. Najczęstsze powody to wciąż to samo. Brawura, alkohol, upał. Na samych Mazurach doszło do 4 takich tragedii. O szczegółach Maciej Bąk.
7: W sobotę wieczorem 28-latek bawił się ze znajomymi na plaży na jeziorze Nawiady koło Mrągowa. Nagle wpadł na pomysł, by wypłynąć na jego środek na materacu. A że był pod wpływem alkoholu, to z materaca spadł i zniknął pod taflą wody. Zmarł mimo reanimacji prowadzonej przez będącego akurat na miejscu policjanta. W powiecie działdowskim zginęły w weekend 2 osoby. Wśród nich był 24-latek, który po alkoholu kąpał się w jeziorze w Piasecznie w gminie Lidzbark. Zginął też 51-latek. On w Działdowie wszedł do sztucznego zbiornika objętego zakazem kąpieli.
3: Czwartą osobą, która zginęła na Mazurach, był 76-latek, który wszedł do wody w jeziorze Regielskim na plaży niestrzeżonej. Coraz mniej dumy, a coraz więcej podziałów. Amerykanie nie są zadowoleni między innymi z działań wojska i ze swojego ustroju, demokracji. Przestają też wierzyć w wielki amerykański sen, symbol sukcesu. Tylko 30% obywateli uważa, że dzięki ciężkiej pracy można dojść na sam szczyt. Amerykanów dzielą dziś głównie polityka i poglądy. Na wartość, która ich łączy, najwięcej osób wskazuje wolność. Unia Europejska wprowadza nowe zasady dla wegańskich produktów roślinnych. Wiele z nich nie będzie mogło być nazywanych boczkiem, kurczakiem czy smalcem. Taką decyzję podjęły dziś unijne kraje po długiej batalii między producentami mięsa a firmami

0: produktów roślinnych. Co się zmieni, wie reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: O te nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna, a największym przeciwnikiem była niemiecka branża roślinnych zamienników. I ostatecznie mamy kompromis. Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji. Zakaz ich używania dotyczy też mięsa hodowanego komórkowo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Przed nami najpierw kilkuletni okres przejściowy, dlatego zmian z dnia na dzień nie zobaczymy na sklepowych półkach. W Radiu Z teraz czas na sport i wieści z Mundialu.
2: Krzysztof Winanowski, zapraszam.
0: Jest, już zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Minęła 21. 19-latek, który zaatakował nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, trafił do aresztu. W Gliwicach powstaje innowacyjny dwusilnikowy samolot szkolno-treningowy. Sanepid apeluje, byśmy nie przywozili leków z zagranicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Częstochowska policja zatrzymała pijanych rodziców. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po tym, jak 5-latek wyszedł przed drugą w nocy na klatkę schodową i płakał, wołając o pomoc. W tym czasie jego pijani rodzice spali. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie przeszło zabieg operacyjny. Policjanci w mieszkaniu zastali jeszcze dzieci w wieku 4 i 11 lat, a także kompletnie pijanych rodziców. 34-letnia matka miała 2 promile alkoholu w organizmie, a jej partner promil. Oboje zostali zatrzymani, a gdy wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. Matka usłyszała

0: Zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Innowacyjny dwusilnikowy samolot szkolno-treningowy powstaje w Gliwicach. Maszyna przechodzi zaawansowane testy w locie oraz przygotowuje się do produkcji seryjnej na terenie lotniska w Gliwicach, wyjaśnił Radosław Wesołowski z firmy AT Silesia.
2: Samolot górnopłat, który ma gondolę silników i dzięki temu końcówki śmigieł odpowiednio wysoko zawieszoną nad terenem, co nam pozwala na swobodne operowanie z lotnisk kiepsko utrzymanych, z trawiastych pasów, żwirowych, nawet leśnych, pól. Nie ma problemu najmniejszego.
0: Produkcja samolotu typu AT-6 na gliwickim lotnisku przy sprzyjających wiatrach ruszy na początku przyszłego roku. Sanepid apeluje, byśmy nie przywozili leków z zagranicy. Dotyczy to zwłaszcza tych leków, które w Polsce dostępne są tylko na receptę, a w innych krajach często można je kupić w aptece bez recepty. Jak powiedział dr Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, stosowanie takich leków może być niebezpieczne dla zdrowia.
3: Nie ma sensu zaopatrywanie się, czy też uprawiać turystyki w postaci przywożenia leków, bo zwłaszcza antybiotyk musi być konkretne wskazanie lekarskie. To nie jest absolutnie cukierek, którego można obojętnie sobie zjeść. Antybiotyk to jest potężna broń przeciwko drobnoustrojom, ale musi być w sposób celowany użyty.
0: Ponadto nie wiemy, czy skład tych leków jest zgodny z tym, co jest deklarowane na opakowaniu. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez deszczu, jedynie początkowo możliwe będą lokalnie zanikające punktowe opady. Temperatura minimalna od 19 do 22 stopni Celsjusza.
4: Poniedziałek 29 czerwca, słuchacie Radia Z, czas na wiadomości, zaprezentuje je Ola Wojciechowska, prosimy.
5: Udary, zgony, utonięcia, upały zbierają śmiertelne żniwo w Polsce. W Katowicach od dzisiaj zielona strefa, ale dla kierowców zmieni się niewiele. Starożytny, spalony papirus, odczytany bez dotykania, zrobił to komputer.
4: 22.
5: Są pierwsze ofiary rekordowych upałów w Polsce. Dwóch rowerzystów zmarło w trakcie wyścigu pod Warszawą. Do tego utonięcia. 24 tragiczne zdarzenia przez weekend. Ratownicy medyczni niemal bez przerwy wyjeżdżają do osób z przegrzaniem i odwodnieniem. Powtarzają, że musimy się nawadniać, unikać słońca i jeśli możemy, najlepiej zostać w domu. Najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach i dodaje, że szczególną troską trzeba otoczyć osoby przewlekle chore.
6: Zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego.
5: Rekordowa temperatura zabija także za granicą. Dzisiaj we Francji z odwodnienia zmarły dwie dziewczynki, bliźniaczki. Miały niespełna półtora roku. Ich rodzice zostali zatrzymani. Niemcy powoli oddychają z ulgą. Po termicznych rekordach z weekendu od kilkunastu godzin grzmi i leje. Potężny front burzowy. Strażacy mają mnóstwo pracy.
7: Nawałnice wyrządziły już ostatniej nocy poważne szkody. Było wiele pożarów spowodowanych uderzeniami piorunów. Wichura zrywała dachy. Przewrócone drzewa uszkodziły już setki samochodów i kolejowe trakcje elektryczne. Stąd zakłócenia w komunikacji kolejowej. Zalane są piwnice, podziemne garaże i tunele. Grad niszczy uprawy. Burzowy front od Dolnej Saksonii na północy przez Brandenburgię i Saksonię aż po Bawarię na południu przesuwa się w kierunku wschodnim. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Nawałnice lokalnie są bardzo gwałtowne. W Brandenburgii w bardzo krótkim czasie spadło około 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ale jest też plus. Ulewy stłumiły w wielu miejscach pożary lasów i łąk. Uwaga kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek między węzłami Brzezimierz-Brzeg. Po kolizji ciężarówki i dwóch aut osobowych zamknięta jest jezdnia w stronę Katowic. Tymczasem już na miejscu, w samych Katowicach, od dzisiaj działa strefa czystego transportu, ale obejmuje tylko ścisłe centrum, gdzie i tak prawie nie jeżdżą auta. Zasady są też dużo łagodniejsze niż w Krakowie czy w Warszawie. Jak to wygląda w praktyce, sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
8: Znaki z charakterystycznym zielonym samochodem są? No i to tyle, bo w praktyce strefa realnie dotyczy kierowców tylko na dwóch krótkich odcinkach, łącznie około 400 metrów, które pokonuje się w kilka chwil. Nikt też nie prowadzi tam kontroli, bo nie ma czego tak naprawdę egzekwować.

0: Wielu kierowców nawet nie zauważa, że w ogóle wjechało w taką strefę.
1: Nie wiedziałem, że jest strefa.
0: Kierowcy nie muszą się w ogóle martwić się strefą, bo ograniczenia nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a kierowcy spoza regionu mogą tu wjechać nawet 20-letnim dieslem. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Władze Katowic nie chciały wprowadzać strefy, ale po pomiarach jakości powietrza nakazała to Unia i nasze Ministerstwo Klimatu. Miasto uważa, że badania zrobiono w niewłaściwym miejscu, dlatego pokazały rażąco przekroczone normy zanieczyszczeń. Przez prawie 2000 lat był nie do odczytania starożytny papirusowy zwój z biblioteki Herculanum, zniszczony w wybuchu Wezuwiusza. Był spalony, zwinięty i nie dało się go rozwinąć, bo od razu by się rozpadł. Teraz zrobiono to cyfrowo, czyli bez dotykania. Odczytano tekst o tym, jak dobrze żyć i być lepszym człowiekiem. To pierwszy raz, kiedy udało się odczytać taki zwój w całości. Wcześniej naukowcy potrafili zobaczyć tylko pojedyncze słowa. W Radiu Z teraz czas na sport i wieści z Mundialu, które ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
3: Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. 700 interwencji z powodu burz zanotowali w regionie strażacy. Onkologia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu została zmodernizowana. Trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów w Politechnice Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nad województwem śląskim przychodzą gwałtowne burze, ulewny deszcz, silne podmuchy wiatru i wyładowania atmosferyczne dają się we znaki służbom, które interweniowały już około 700 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na południu regionu, w tym 280 w okolicach Rybnika,

0: oraz po 80 w Wodzisławiu Śląskim i Cieszynie. Po 21 w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim piorun uderzył w samochód osobowy. Pojazdem podróżowała jedna osoba. Mężczyzna jest przytomny i badany przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują 4 zastępy straży pożarnej. Strażacy odbierają zgłoszenia związane głównie z silnym wiatrem. To powalone drzewa i połamane konary, które blokują drogi, uszkadzają linie energetyczne oraz poszycia dachów. Z utrudnieniami muszą liczyć i osoby, które miały zaplanowany lot na dzisiejszy wieczór. Z powodu burzy część startów została przesunięta. Ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do północy. Już od dziś mieszkańcy Chorzowa, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą bezpłatnie korzystać z ogólnopolskiej karty seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. w sanatoriach, gabinetach rehabilitacji oraz instytucjach zdrowia i kultury, informował Marek Pilch ze stowarzyszenia MANKO, twórcy programu ogólnopolskiej karty seniora.
1: Wszystkie punkty, które honorują ogólnopolską kartę seniora, dostają certyfikat, że tu honorowana jest karta seniora. Tutaj około 20 w Chorzowie, ale bardzo dużo jest w ogóle w całej aglomeracji śląskiej. Od tego tygodnia jest aplikacja, którą każda osoba, która posiada karty, może ściągnąć tę aplikację, gdzie pojawiają się te wszystkie punkty w okolicy pod nazwą oczywiście ogólnopolska karta seniora.
0: Zainteresowani mieszkańcy już dziś mogli odebrać kartę, składając wniosek podczas inauguracji programu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Od jutra takie wnioski będzie można składać także w pawilonie C na Chorzowskim Rynku.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Onkologia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu została zmodernizowana. Szpital podsumował inwestycje, które udało się przeprowadzić dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Placówka na ten cel otrzymała z KPO ponad 80 milionów złotych. Jak powiedział dr Marek Kowalczyk, koordynator onkologii klinicznej w Sosnowieckim Szpitalu, pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki leczenia.
3: Zupełnie nowe wnętrza, zupełnie nowe sale chorych, zupełnie nowy pokój podań, korytarze, gabinety zabiegowe, czy strefa komfortu i wytchnienia dla pacjenta. Te wnętrza są w chwili obecnej dostosowane do standardów, które powinny obowiązywać w każdym oddziale onkologii, plus są dodatki, których nie ma w każdym oddziale onkologii, czyli strefa komfortu dla pacjenta. Nowe kolory, nowy sprzęt, nowe wyposażenie, klimatyzowany oddział z należną temperaturą na każdej sali chorych, w każdym gabinecie. To zdecydowana poprawa komfortu chorego.
0: W sumie z Krajowego Planu Odbudowy do Szpitala Świętej Barbary trafiło ponad 100 milionów złotych. Oprócz onkologii środki przeznaczono także na kardiologię i cyberbezpieczeństwo. Co roku w placówce pomoc uzyskuje blisko 250 tysięcy osób. Politechnika Śląska zajęła 2 miejsce spośród uczelni technicznych w Polsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025. Z kolei w rankingu Perspektywy 2026 znalazła się na miejscu 8 wśród najlepszych uczelni akademickich w kraju. Tymczasem trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów w Politechnice. Prorektor do spraw studentów i kształcenia, profesor Anna Chrobok, w rozmowie z Radiem Katowice zwróciła się z apelem do potencjalnych kandydatów.
4: Nie bójcie się, Politechnika Śląska przyjmie w tym roku więcej kandydatów na studia, dlatego że wychodzimy naprzeciw zwiększonemu zainteresowaniu. Także staramy się, żeby te limity podnieść. Po pierwszej turze, która kończy się już 23 lipca, będziemy naradzać się i uruchamiać drugą turę, tak aby wszyscy mogli studiować i rozwijać się.
0: Na pierwszy rok studiów w nadchodzącym roku akademickim Politechnika Śląska przygotowała ponad 9,5 tysiąca miejsc. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 60 kierunków. O pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez deszczu, jedynie początkowo. Możliwe będą lokalnie zanikające punktowe opady. Temperatura minimalna od 19 do 22 stopni Celsjusza.
5: Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, czas na najświeższe wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
6: Lewy w nowym klubie, to już oficjalne. Leci za ocean. Upał zatrzymał pociągi, awarie, pożar i ewakuację ponad 200 osób. Tragedia na Malcie, zawalił się skalny łuk, zginął młody mężczyzna.
5: Jest ta trzecia.

0: No i stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof,
1: dzień dobry.
0: Amerykański klub o transferze polskiego snajpera poinformował w mediach społecznościowych. Mhm. Co napisał?
1: No, Robert Lewandowski is coming to Chicago, czyli Robert Lewandowski przybywa do Chicago. Od tego zdania zaczyna się wpis poświęcony Polakowi, a dalej czytamy. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski. Klub z Chicago chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół, dlatego też bardzo o niego zabiegał i zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Lepiej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
0: Lewandowski do Chicago Fire przenosi się za darmo, bo Barcelona nie przedłużyła jego kontraktu. Prokuratura ma nowe zadania po przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego. Lekarz Emil Jędrzejewski zeznawał dzisiaj w charakterze świadka przez prawie 10 godzin. Po tym, co przekazał, śledczym muszą zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze szpitala i wydłużyć listę świadków. Prokuratura jest jednak zadowolona z przebiegu przesłuchania. Usłyszeliśmy od rzecznika prokuratury okręgowej Piotra Skiby.
2: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Kolejni świadkowie będą wzywani jeszcze w tym tygodniu. W tej sprawie prokuratura prowadzi 2 odrębne postępowania. Jędrzejewski zeznawał w sprawie możliwych nieprawidłowości na SOR-ze, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. Zniszczone tory, liczne usterki, awarie i wstrzymane pociągi. Przez upał PKP PLK odwołały dziś prawie 260 połączeń i na wielu odcinkach składy muszą dla bezpieczeństwa jeździć wolniej, bo szyny się odkształcają. Największe problemy były w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tam na tory nie wyjechało dzisiaj 70 pociągów, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
3: W związku z ekstremalnymi temperaturami dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej.
0: Upał spowodował też poważną awarię na Podkarpaciu. Pożar wybuchł pod wagonem pociągu, który jechał z Chrubieszowa do Krakowa. Trzeba było ewakuować 250 pasażerów, którzy musieli przesiąść się do autobusów. Maszynista lekko potruł się dymem, ale nie trafił do szpitala. Skutki upałów widać także w rolnictwie. We Francji przez skwar padły setki tysięcy kurczaków na fermach, a krowy dają mniej mleka. W Polsce tak dramatycznej sytuacji na razie nie ma. O czym muszą pamiętać rolnicy i hodowcy, mówi Gustaw Jędrejka, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, którego dopytywał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Panie prezesie, to jak zadbać o te zwierzęta i w oborach, i w gospodarstwach, ale także w czasie transportu, żeby one po prostu nie padły?
5: Przede wszystkim musi być woda. Budynki przewietrzane, najlepiej dodatkowe wentylatory, ewentualnie jeszcze niektórzy stosują zraszacze powietrza i w transporcie też powinny być te odległości jak najkrótsze. Powinny być pojone te zwierzęta, żaluzje, włączone wentylatory.
0: Izby rolnicze przypominają, że w takie dni trzeba też zadbać o pracowników. Budynki powinny być schładzane. Do pracy w polu wychodzić można tylko o poranku albo wieczorem. Sąd zdecydował, 19-letni Damian B. trafi na 3 miesiące do aresztu. To on w czwartek wszedł do Wojewódzkiego Szpitala w Jastrzębiu-Zdroju i ranił nożem 4 osoby. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa, ale nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień. Chłopak ma czystą kartę, nie był dotąd karany, mówi prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
6: Najprawdopodobniej, znaczy na pewno, nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Damianowi B. grozi dożywocie. Na Malcie zawalił się skalny łuk nazywany całującymi się słoniami. Spadające skały uderzyły w skuter wodny i zabiły 26-letniego turystę z Chin. Kobieta, która z nim była, została ciężko ranna. Dramat wydarzył się tuż po tym, jak z łuku do wody skoczył inny turysta. Jak mówią świadkowie, skały były wcześniej popękane i groziły zawaleniem. Skok młodego Amerykanina mógł to przyspieszyć. O 23:00 to wszystkie informacje. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Rozpoczyna się wtorek. Nad województwem śląskim przeszły gwałtowne burze. Jest tymczasowy areszt dla nożownika z Jastrzębia-Zdroju. W Katowicach zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Straż pożarna w województwie śląskim odnotowała ponad 1000 zgłoszeń związanych z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie rybnickim, ponad 300. Ponad 500 zgłoszeń w całym regionie dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, powalonych drzew i połamanych konarów, które blokowały drogi i uszkadzały linie energetyczne. W Lędzinach piorun uderzył w samochód osobowy. Pojazdem podróżowała jedna osoba. Mężczyzna został przebadany przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Przerwy w dostawie prądu w powiatach wodzisławskim, rybnickim, raciborskim, bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim, pszczyńskim oraz gliwickim mogą potrwać jeszcze kilka lub kilkanaście godzin. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek, który w miniony czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. O szczegółach Joanna Opas.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Aresztowany 19-latek nie był wcześniej karany.

0: Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Dotarł na drugie piętro na oddział i próbował dostać się do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki. Śledczy zabezpieczyli nagrania ze szpitalnego monitoringu. Przeszukano również mieszkanie aresztowanego mężczyzny.
1: Napastnikowi grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Częstochowska policja zatrzymała pijanych rodziców. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po tym, jak 5-latek wyszedł przed 2 w nocy na klatkę schodową i płakał, wołając o pomoc. W tym czasie jego rodzice spali. Policję zaalarmowali sąsiedzi, informuje podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Mundurowi zauważyli, że chłopiec ma najprawdopodobniej uraz nogi i wymaga pomocy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie przeszło zabieg operacyjny. Policjanci ustalili, że w mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner. Jak się okazało, 34-letnia matka jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w jej organizmie.
1: Pod wpływem alkoholu był również jej partner. Oboje zostali zatrzymani, gdy wytrzeźwieli. Przesłuchano ich. Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W mieszkaniu przebywały jeszcze dzieci w wieku 4 i 11 lat, które trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny. W Katowicach zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. Dotyczy ona części Śródmieścia i ma ograniczyć wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów. Zapytaliśmy mieszkańców Katowic, co sądzą o takich zmianach.
4: Mnie to cieszy, bo ja mieszkam w centrum i mamy bardzo duży problem ogólnie z samochodami, które przejeżdżają wieczorami, które hałasują na maksa. Wiem, że mieszkańców to nie będzie dotyczyć i wiem, że to tylko głównie są te ulice, które są i tak zamknięte z ruchu.
5: No uważam, że to jest dobre rozwiązanie, no bo jednak no, sama pogoda dzisiaj wskazuje, że jednak ocieplenie klimatu nas dotyka i to bardzo. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że to nie są całe Katowice, to będzie też łatwiej ludziom, którzy jeszcze nie mają tych nowocześniejszych aut, które spełniają te warunki.
6: Cóż można powiedzieć? Trochę to jest takie naciągane wszystko. Myślę, że to się nie sprawdzi za bardzo. Zobaczymy.
1: Ograniczenia nie dotyczą mieszkańców aglomeracji, którzy samochód kupili przed wejściem strefy w życie. Kierowcy spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, a także ci, którzy mieszkają w aglomeracji, lecz kupią samochód dopiero teraz, chcąc wjechać do strefy czystego transportu, będą musieli spełnić określone warunki. Do strefy wjadą bowiem pojazdy benzynowe spełniające normę emisji spalin Euro 3, a w przypadku diesli Euro 5. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. W większości regionu bez deszczu, jedynie bardzo lokalnie możliwe będą punktowe burze. Na termometrach od 18 stopni Celsjusza w nocy do 33 w dzień.
7: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ponad 350 razy Straż Pożarna interweniowała wczoraj w związku z upałami i burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Działania strażaków polegały m.in. na pomocy pasażerom podczas utrudnień na kolei wywołanych upałem, mówił brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
8: Począwszy od pożarów poprzez zasłabnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
7: 250 osób ewakuowano z pociągu stojącego na dworcu kolejowym w podkarpackiej Dębicy z powodu pożaru wagonu. Trwają prace mające przywrócić ruch pociągów. Wcześniej przez kilka godzin składy nie kursowały na tzw. kolejowej zakopiance, czyli trasie 97. Służby usunęły deformację torów spowodowaną wysokimi temperaturami i ruch przywrócono. Robert Lewandowski, piłkarz.

0: Chicago Fire. Reprezentant Polski oficjalnie został piłkarzem amerykańskiego klubu. Kontrakt obowiązywać ma przez 2 lata. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
2: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
1: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W Monako wieczorem doszło do poważnej eksplozji spowodowanej podłożeniem ładunku wybuchowego. Według lokalnych władz 3 osoby zostały ranne. Sprawca jest poszukiwany. Do wybuchu doszło niedaleko granicy z Francją w północnej części księstwa. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna zostawia w budynku mieszkalnym plecak zawierający materiał wybuchowy. Wśród ofiar eksplozji 2 osoby znajdują się w ciężkim stanie. Według nieoficjalnych informacji poszkodowani to kobieta, mężczyzna oraz nastolatek. Media podają, że są to osoby narodowości ukraińskiej. Rząd Monako określił zdarzenie jako celowe wrogie działanie. Wstępne ustalenia wskazują na możliwy motyw polityczny lub przestępcze porachunki.
3: To są aktualności jedynki.
0: Były szef węgierskiego centrum antyterrorystycznego został przesłuchany jako podejrzany w śledztwie dotyczącym sprawy tzw. ukraińskiego złotego konwoju. Prokuratura wojskowa przedstawiła Januszowi Hojdu zarzut 7-krotnego popełnienia przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem ofiar.
4: Janusz Hojdu nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Będzie się bronił z wolności. Według śledczych to on miał bezpośrednio podjąć decyzję o zatrzymaniu ukraińskiego konwoju ze sporą ilością gotówki. Kilku konwojentów przewoziło ją z Austrii dla jednego z ukraińskich banków. Sprawa ma szczególne znaczenie polityczne, ponieważ Janusz Hojdu przez 16 lat kierował TEK, jednostką antyterrorystyczną powołaną w 2010 roku za rządów Viktora Orbana. Był on wcześniej osobistym ochroniarzem premiera i przez lata uchodził za jedną z osób najbliżej związanych z systemem bezpieczeństwa poprzedniej władzy. Do przesłuchania byłego szefa służby doszło kilka tygodni po tym, jak nowy premier Węgier Péter Modior odwołał Janosza Hojdu ze stanowiska szefa TEK. Rząd zapowiedział również przegląd funkcjonowania tej służby, a w mediach pojawiły się informacje o możliwej reorganizacji lub podziale części kompetencji Centrum Antyterrorystycznego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Janusz Hojdu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci dawnego aparatu bezpieczeństwa państwa. Jego odejście z TEK oraz obecne śledztwo stały się symbolem zmian zachodzących w węgierskich strukturach siłowych po przejęciu władzy przez Pétera Modiora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc z przelotnymi opadami, deszczu i burzami, którym i gdzieniegdzie może towarzyszyć grad. W ciągu dnia będzie gorąco, ale stopniowo już maksymalna temperatura z dnia na dzień się zmniejsza. Na północy i zachodzie termometry pokażą od 26 do 30 stopni. Od 33 do 36 zobaczymy na wschodzie i południu Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy na zegarach, dziś wtorek, 30 czerwca i 181 dzień roku. Wschód słońca o 4.17, zachód minutę po 21.00. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 232 lata temu w Paryżu została zgilotynowana polska księżna Rosalia Lubomirska. Jakobini oskarżyli

serce, wiecie o co chodzi, po prostu.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.